widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puf.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb,

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo, jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje, jak zarobić. Po swoje będę

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

0: dzisiaj zumiem.
1: Reklama.
2: Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł. Wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
1: I po reklamie.

0: Dzień dobry, dziś Radio SK odwiedza komendę chłopca ZHP w Braniewie, a powodem tej wizyty jest zbliżająca się rocznica, a właściwie taki duży jubileusz 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie, komendy chłopca ZHP w Braniewie, i harcerze z Braniewa tę właśnie rocznicę, ten jubileusz będą świętować bardzo wyjątkowo. O szczegółach porozmawiamy z komendantką braniewskiego chówca Katarzyną Pawlicką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, Czuwaj.
0: I z przedstawicielką młodszego pokolenia.
2: Czuwaj, przewodniczka Marianna Rychcik, zespół promocji chówca.
0: W takim razie zaczynamy od szefowej, od komendantki i opowiemy na początek o tym 80-leciu. Jak to szybko minęło, prawda?
1: Tak, bardzo szybko. Ja jednakże nie pamiętam tych początków, nie dane mi było, może połowę, ale są to ludzie, którzy jakby tworzą tą historię u nas w chówcu od lat, może nie 80, ale od dziesiątek lat, i my jako braniewscy harcerze przygotowujemy się do tego już od ponad roku, bo jest to dla nas ważne. Tak naprawdę to mamy taki jeden cel, żeby te nasze 80-lecie przeżyć razem z Państwem.
0: No właśnie, i bardzo fajny sposób na to wymyśliliście.
1: Taki odważny trochę, bo chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski. Tam będziemy mieszkać, spać, jeść i gotować nawet sobie. Tam zaprosimy też Państwa, żebyście mogli nas odwiedzić. Będzie uroczysty apel, będzie koncert piosenki harcerskiej. Także trochę się tego boimy, czy nam się to uda, czy wyjdzie, czy będzie bezpiecznie, ale liczymy na to, że mieszkańcy Braniewa, tak mi się wydaje, że w 90% wszyscy byliście Państwo harcerzami i się do nas przyłączycie i odnajdziecie swoich przyjaciół z dawnych lat. Zobaczycie się na zdjęciach, które będą na wystawie, którą też będziemy prowadzić tak w Galerii Braniewskiego Centrum Kultury, więc zapraszam Was wszystkich, żebyście wzięli udział w tym. Poszukacie się na zdjęciach, może opowiecie nam swoje historie.
0: A to wszystko będzie się odbywało w maju, dokładnie?
1: Od 22 do 24. Zaczynamy w piątek po południu, kończymy mszą świętą i pakowaniem się w niedzielę przed południem.
0: I ten obóz zostanie rozbity w centrum Braniewa, rozłożony w centrum Braniewa przed Bazyliką Mniejszą.
1: Tak, dostaliśmy tutaj zezwolenie od pana burmistrza, który wstępnie obiecał, że razem z nami będzie obozował chociaż jedną noc. Mamy też zgodę naszego księdza prałata, który także obiecał, że z nami przenocuje tą noc. Wszystkich trzymam za słowo, bo chciałabym, my wszyscy chcemy jako instruktorzy i harcerze tego chówca, żebyście Państwo wszyscy byli harcerzami w te 3 dni.
0: A komendantka jak trafiła do harcerstwa?
1: O matko, trudne pytanie. Do harcerstwa trafiłam w 96 roku, to już bardzo dawno temu, też duża historia. Moja pani od niemieckiego w liceum w Wittbergu Warmińskim przyszła, bo była świeżo po studiach i powiedziała: słuchajcie moi drodzy, pan dyrektor kazał mi założyć kółko niemieckiego albo drużynę harcerską, co wybieracie? Wybraliśmy oczywiście drużynę harcerską, bo nikt się nie uczyć nie lubi. No i tak zostało. I najpierw był Wittberg Warmiński, a potem Braniewo, i tutaj już zostanę, mam nadzieję, do końca.
0: I tak historia sama się tworzy. A jak młodsze pokolenie trafiło do harcerstwa?
2: To ja w porównaniu do moich kolegów i koleżanek trafiłam do harcerstwa całkiem niedawno, bo we wrześniu będzie to 5 lat. Duża część moich znajomych mówiła, że chodź, przyjdź do nas na zbiórki, bo to był okres naborowy, i mówię, że w sumie czemu nie, i zobaczę, jak tak naprawdę to wygląda od środka. No i tak też zostałam.
0: I co ci się tutaj spodobało? Dlaczego zostałaś?
2: Przede wszystkim chodzi tutaj głównie o ludzi, o osoby, z którymi wspólnie działamy. Mamy jeden cel, mamy cel wychowywania młodszego pokolenia, żeby wspólnie działali. Ja sama jestem drużynową zuchową, więc działam z najmłodszymi już od 6 roku życia. I bardzo fajnie i super widzieć to, jak te małe dzieci pomału łapią to całe harcerstwo. Widzą, że tu nie chodzi tylko o zabawę, ale chodzi również o uczenie się nowych rzeczy i o to, że tak naprawdę jesteśmy tutaj dla nas, a nie dlatego, żeby być.
0: Czyli już ty sama wychowujesz to młodsze pokolenie nawet.
2: Tak jest, dokładnie, i robię to już w sumie niedługo 4 lata.
0: No proszę bardzo, no to gratulujemy, a komendantkę zapytamy o to, jak duża jest rodzina harcerzy w Braniewie, zuchów, harcerzy.
1: Ja powtórzę, tak jak zwykle, wciąż za mała. Wciąż za mała, jest nas około 200 osób, od tego najmłodszego do najstarszego instruktora, ale moim zdaniem na taki duży powiat, jakim jest nasz powiat braniewski, to wciąż za mało. Mamy gromady w Lipowinie, w Pieniężnie, drużynę harcerską w Pieniężnie, mamy też drużynę we Frumborku, ale to jakby ciągle nie dogadza moim ambicjom i chciałabym, żeby tych dzieci

0: roku było jak najwięcej. Dlatego też postanowiliśmy ten nasz jubileuszowy zlot zrobić w środku miasta, żeby nas wszyscy zobaczyli i żeby te dzieci zakochały się tymi namiotami, tym przygotowaniem sobie posiłku, tym śpiewem przy ognisku, żebyście, moi drodzy młodzi braniewianie, zobaczyli, że warto nauczyć się takiego bytowania z naturą, takiej zaradności życiowej i to, co powiedziała druhna Marianna, żeby mieć przyjaciół. Ja przyznam, mając lat dużo, że czasami ci przyjaciele zostają aż do końca. I tego chciałabym, żebyście doznali, jak wstąpicie w nasze szeregi.
1: A wstąpić można, rozumiem, w każdej chwili i bez względu na wiek, mimo że kierujemy te słowa do najmłodszych.
0: Bez względu na wiek, tak, można wstąpić w każdej chwili, wystarczy przyjść do nas, odnaleźć sobie drużynę, gromadę lub klub i w nim się rozwijać

0: uczenia aspektów edukacyjnych i dbania o środowisko. Skierowany projekt jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, by pokazać im, że nauka wstępu do edukacji, czyli nauka do wstęp taki do nauki pisania, czytania, liczenia, wcale nie musi być nudne i nie musi być kosztowne.
1: Wstęp do edukacji i to jest, łączy się w jakiś sposób również właśnie z recyklingiem, tak?
2: Tak, dokładnie. Tutaj w naszym projekcie wykorzystujemy dużo materiałów właśnie recyklingowych, które możemy wykorzystać jako pomoce dydaktyczne, które właśnie nie muszą nic kosztować, a z tego możemy stworzyć coś fajnego.
1: Czyli te tak zwane śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
0: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
1: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie polegał na czymś innym. Czytając te hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter.
2: Tak? Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomoce dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
1: To proszę powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
0: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielem, który czynnie działa. I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby coś fajnego stworzyć. I też chcemy pokazać rodzicom, że mogą wychować geniusza. Naprawdę, kreatywność to jest najbardziej pożądana cecha, którą wszyscy pracodawcy będą cenić. A jeżeli tą kreatywność będziemy wspierać w wieku 3, 6, 7 lat, to potem to owocuje naprawdę fajnymi plonami.
1: Kreatywności można nauczyć dziecka kreatywności, czy to jest raczej coś wrodzonego?
0: Możemy ją pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkupują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy to wewnętrzne dziecko. Też uczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodę fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
1: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby nie stawia na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem, więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
2: Tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo jak dobrze wiemy, jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, i go realizuje. Nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukujmy się.
1: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
2: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
1: To wracamy do tego projektu Nie śmiecisz w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
0: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu nr 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają po prostu. Nie weryfikują tych źródeł.

0: i chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić. I człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
1: Czyli rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
0: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami, zostali w placówce. I po tej części teoretycznej przyszedł czas na warsztaty, czyli część praktyczną. Tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych. Czyli robiłyśmy, w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę, może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia, to może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać, bo ludzie teraz nie rozmawiają.
1: Prawda, żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
0: Dokładnie, więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogło powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład, że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.
1: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
0: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie. I troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, która jest jedną z najnowszych dziedzin pedagogiki, jest niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
1: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka, natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć,

0: Przecież jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce, czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań, czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
1: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na to myślenie twórcze i logiczne, czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczny ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka, słuchaj, dzisiaj tak się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracam do tego aspektu. Jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
0: No, w teorii brzmi to naprawdę, naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
1: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania, więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym. Może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i tego się trzymamy na razie.
0: Na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak? No, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu, nie śmiecisz w edukacji. Proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas

0: na coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. Tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Więc super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu... to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki albo butelki na przykład, nie wiem, po płynie do płukania, wypłukać dokładnie wszelkie kartony, bo można zrobić, nie wiem, samochód, który będzie liczył. Więc naprawdę to wszystko zależy od tego myślenia twórczego. Wszystko, co ląduje w śmieciach praktycznie oprócz bio, możemy wykorzystać.
1: Naszym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podsumowując, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po te metody pracy z dziećmi? Jaką przewagę ma stosowanie tych metod pracy z dziećmi nauki poprzez taką zabawę niż te takie standardowe metody, które od dziesięcioleci są stosowane w polskiej szkole?
0: Uwzględniają one właśnie tą neurodydaktykę, o której wspominałam, czyli uaktywnianie obydwu półkul mózgu, które... wtedy mamy murowany sukces jakby w osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym no, nauka przez zabawę, więc no, to już samo przez siebie przemawia. No, dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami. To jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, wskakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby w te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
1: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązaniem współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
0: Prosimy o kontakt mailowy gwiazdowskamagdalena@1@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić.
2: Rolki papieru
0: obowiązkowo po prostu, tak.
1: Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten pań program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
0: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na...
3: Radio SK Branievo. Цим живе місто.
4: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. 39-річна мешканка Сокульського повіту добре розважилась. Впродовж двох днів вона телефонувала до поліції у Бранєво. Коли черговий брав слухавку, була тиша або сміх.
5: Дежурні бранівської команди.
4: Чергові бранівської комендатури неодноразово приймали телефонні дзвінки, однак по той бік ніхто не озивався. Спроби передзвонити на вказаний номер не давали результату. Телефон не відповідав або з'єднання одразу переривалося. Спосіб її особи, яка користувалася цим номером, однозначно вказував на злісне турбування та навмисне викликання непотрібних дій поліції. Поліціянти вжили заходів, які дозволили встановити власницю номера телефону. 39-річну жінку, попри те, що вона не проживала на території Бранівського повіту, ідентифікували та оштрафували поліціянти за місцем її проживання. Кожен такий дзвінок розглядається серйозно, адже в той час, коли правоохоронці займаються хибними викликами, хтось інший може справді потребувати термінової допомоги. Безпідставне залучення служб – це не лише безвідповідальність, а передусім – реальність. realna zagroza dla innych osób.
5: Przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób.
4: Каже Юстина Романчук, офіцер Бранівської поліції. За безпідставне викликання служб загрожує штраф до 1500 злотих. Поліція встановила жартівницю.

0: фінансування з урядової програми «Захист населення та цивільна оборона». Кошти будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю обладнання, яке можна використовувати не лише в кризових ситуаціях, але й на утримання доріг та очищення канав. Гміна Бранєво отримала 25 тисяч злотих фінансування з бюджету Варвінсько-Мазурського воєводства. На ці кошти в місцевості Шилени Осада збудують рекреаційний навіс із дощовими садами на даху та системою збору дощової води. Загальна вартість інвестиції – 50 тисяч злотих. Половину з них покриває гміна. Міська публічна бібліотека у Бранєві запрошує дітей на авторську зустріч. 14 травня о 17 годині Кароліна Якель розповість про свою книжку «Бульця в подорожі. Історію бультер'єрки, яка мандрує світом». Вхід вільний. Бранівська бібліотека запрошує на зустріч з регіональним письменником. Томаш Совінський, автор серії «Таємниці в армії та Мазур», 12 травня о 17 годині розповість про маловідомі історії та цікавинки нашого регіону. Автор – це ентузіаст, який роками відкриває забуті місця і легенди в армії та Мазур. На зустрічі можна буде придбати книжки з автографом. Вхід вільний. І на кінець прохання про допомогу від бранівських танцюристів. Молоді танцюристи з Браніва потребують допомоги. Старша група Dance Team Браніво, хлопці та дівчата від 12 до 17 років, 21 травня стартують на чемпіонаті Європи у Німеччині. Команда має на рахунку титул віце-чемпіонів світу, але поїздка коштує чимало. Ви можете їх підтримати і допомогти їм здійснити свою мрію. Збір коштів можна підтримати на платформі zhutka.pl. Танцюристи наперед вдячні за цю підтримку і обіцяють, що гідно репрезентуватимуть Бранєво.
1: СК Бранєво News.
2: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie, a zaszliśmy tutaj, bo tutaj się zawsze dużo ciekawego dzieje i jak Państwo pamiętacie, mniej więcej o tej porze w 2025 roku dużo z siostrami rozmawialiśmy o beatyfikacji, bo wtedy wszyscy przygotowywali się w Braniewie do tego uroczystego wydarzenia i już beatyfikacja jest historią, a siostry Katarzynki przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia, do uroczystości z okazji 120-lecia braniewskiego klasztoru, który można powiedzieć, że jest wizytówką Braniewa. I między innymi o przygotowaniach i o tym, co się w ramach tych przygotowań nie tylko w klasztorze dzieje, dziś porozmawiamy z siostrą Angelą Krupińską, która została niedawno matką prowincjalną. Gratuluję.
3: Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Państwa.
2: I z siostrą Klarą.
4: Witam, szczęść Boże.
2: Jak Wam się w tym 120-letnim klasztorze żyje?
3: Był taki mały domek nasz w Braniewie. Wydawałoby się, że on zawsze tutaj był, zawsze stał, ale tak naprawdę zaczęto budować go dopiero w 1904 roku. Po 2 latach stanął i właśnie w czerwcu było jego oficjalne poświęcenie. Przyjechał biskup brmiński, była uroczystość i chcemy właśnie nawiązać do tych wydarzeń, no bo to już 120 lat i chcemy zrobić pierwszy raz takie urodziny klasztoru. Znaczy mi się wydaje, że wcześniej jego było na stulecie klasztoru, ale to już było 20 lat temu. Chcemy zrobić coś dla mieszkańców Braniewa, ale też dla siebie, żebyśmy się razem ucieszyli tym budynkiem, ale też tym, że ten budynek jest zawsze otwarty dla mieszkańców, dla gości, dla potrzebujących.
2: No właśnie, 120 lat klasztoru. Tym, którzy jeszcze nie wiedzą, jak on wygląda, to powiemy, że robi wrażenie i niektórzy mówią na ten klasztor mini taki zamek krzyżacki w Malborku. To już wiecie Państwo, jak on wygląda i naprawdę wszyscy myślą, że pochodzi ze średniowiecza.
5: No tak, nasz klasztor jest ogromny, ma przeszło 4,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, więc można powiedzieć, że chyba jeden z największych budynków tutaj na naszych terenach Braniewa. Miałyśmy kiedyś takie rekolekcje nasze zakonne, które prowadził ojciec Adam Szustak i właśnie to on nadał takie miano dla naszego klasztoru, że myślał, że to jest jakaś miniatura zamku w Malborku. Więc po prostu, no jeśli to robi takie wrażenie zewnętrzne, to myślę, że to piękno wewnętrzne również zrobi takie wrażenie, dlatego też wszystkich zapraszamy, żeby się nie sugerować, że to właśnie jakiś średniowieczny zamek niedostępny, wręcz przeciwnie. Klasztor jest otwarty,

0: Mimo swojej wielkości po prostu zapraszamy, żeby się przekonać, co kryje się w jego wnętrzu.
1: A we wnętrzu mieszkają m.in. właśnie siostry Katarzynki, które to zgromadzenie jest starsze od klasztoru, bo wasze zgromadzenie powstało w XVI wieku.
2: No tak, mamy 450 lat. Jeżeli chodzi o Braniewo, to nasz główny klasztor, pierwszy, najważniejszy, stał przy Bazylice Świętej Katarzyny. Tam jest teraz puste miejsce, ale po wojnie ostał nam się już tylko ten, który był wybudowany dla nowicjuszek, czyli mieszkamy tutaj 120 lat. Przez poszczególne lata ten nasz klasztor pełnił różne funkcje. Był to dom generalny całego zgromadzenia, czyli takie serce dla wszystkich innych domów w całym świecie. Po wojnie stał się domem prowincjalnym. Mieliśmy tutaj też przedszkole miejskie, też dom formacyjny, czyli postulatu, nowicjatu, archiwum prowincjalne, sekretariat. No takie pomieszczenia reprezentacyjne, ale też potrzebne do działania prowincji polskiej, naszego zgromadzenia. Mieszka tutaj obecnie 30 sióstr. W większości to są siostry starsze, ale no jest trochę młodych i też sióstr w średnim wieku. Mamy codziennie tutaj mszę świętą o 7 rano, także ludzie przychodzą. Oczywiście najwięcej osób jest w święta. Na Boże Narodzenie nasza kaplica, bardzo duża kaplica, pęka w szwach. Ogród jest zawsze otwarty, także bardzo mnie cieszy, bo widzę przez okno, ale nie tylko, jak spacerują rodziny z dziećmi albo osoby starsze, lub też czasami ktoś na wózku inwalidzkim kogoś tutaj prowadzi po naszych alejkach. Przejeżdżają rowerzyści, nie każdy chce wejść, więc przynajmniej zrobi rundę dookoła. Przychodzą ludzie na nasz cmentarz, który jest przy klasztorze, bo są tam znajome siostry lub rodziny naszych zmarłych sióstr. To jest cmentarz stary, przedwojenny, ale do tej pory jest używany. Ale też przychodzą dzieci obejrzeć nasze krowy, które widać na pastwisku zaraz za ogrodem. Przychodzą ludzie oglądać nasze kury, czasami przynoszą jakiś tam suchy chleb dla tych kur.
1: Generalnie jesteście bardzo związani i mieszkańcy są bardzo z wami związani.
2: Tak to odbieramy, tak to czujemy. Też często, jak na przykład pielę w ogródku albo podlewam kwiaty, widzę, jak ludzie spoza Braniewa zwiedzają, przychodzą i tak staną i tak nie wiedzą, czy wejść, czy nie wejść. Takie robią wielkie wow. Mamy od kilku lat taką tablicę informacyjną przed wejściem, gdzie dokładnie jest napisane, co tutaj jest, kiedy powstało, takie ciekawostki z życia naszego klasztoru. A też po beatyfikacji zaraz zrobiłyśmy specjalnie takie tabliczki informacyjne, które zapraszają w ogóle do wejścia, wskazują kierunek do grobowca naszych błogosławionych męczennic, ale też pokazują, gdzie jest kamień węgielny. Też taka ciekawostka w tamtym roku odkryta, odsłonięta. Także, no, jak ktoś nie wie, no to po strzałkach może jest zachęcony do tego, aby wejść, zobaczyć więcej, przejść się, odpocząć na ławeczce, posiedzieć.
1: A ja potwierdzam, naprawdę warto tutaj przyjść, nie tylko pooglądać, ale spotkać się z siostrami Katarzynkami. Siostra wspomniała o zarządzie prowincjalnym. Ja też powiedziałam, że niedawno były wybory i siostra została przełożoną prowincjalną. Czy oznacza to, że jesteście najważniejszą placówką Katarzynek w Polsce?
2: No tak, od kiedy powstała Polska Prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania takie najważniejsze dla sióstr wszystkich Katarzynek z tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które na przykład z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to

0: matką Katarzynek w Polsce?
1: No tak, od kiedy powstała polska prowincja, czyli zaraz po wojnie, dom prowincjalny to jest serce wszystkich innych domów, które są w Polsce, w Rosji i na Białorusi. Więc tu jest siedziba zarządu prowincjalnego i stąd tutaj podejmujemy najważniejsze decyzje. Tutaj też mamy spotkania takie najważniejsze dla sióstr, wszystkich Katarzynek z tej naszej prowincji polskiej, rekolekcje, ale też bardzo często przyjeżdżają siostry z innych domów, z innych krajów, które na przykład z Brazylii, z Niemiec, z Litwy, z Filipin, które może nigdy nie były w ogóle raz, że w Polsce, drugi raz w ogóle, że w Braniewie, a to

0: Współczesnymi warto rozmawiać, zwłaszcza, że nie jesteście klasztorem zamkniętym. Widać was w mieście, wychodzicie, pracujecie w szkołach, przedszkolach i innego typu instytucjach.
1: No tak, matka Regina, nasza założycielka, oczywiście rodowita Braniewianka, bo to jest zaszczyt, myślę, dla nas wszystkich.
0: Patronka Braniewa.
1: Patronka Braniewa, tak, to jest no, coś niesamowitego, że tutaj właśnie w naszym mieście taka wielka świętość się narodziła i też jednocześnie pionierka, która rozpoczęła coś nowego. Nie tylko w kościele, ale w historii, w nauczaniu. Z racji tego, że właśnie matka Regina jako pierwsza zdecydowała, że ona nie chce żyć w klasztorze, który jest odseparowany od świata, nawet tymi zewnętrznymi murami. Uważała, że bardzo ważna jest modlitwa za te wszystkie sprawy, które trzeba omadlać, które dzieją się na świecie, ale jej serce pragnęło czegoś więcej. I do tej modlitwy dołączyła również apostolstwo, czyli właśnie wyjście poza mury klasztorów, wyjście do ludzi chorych, potrzebujących, do ich domów. Nie tylko ogarniać ich modlitwą, która jest bardzo ważna, ale działać. Działać tak, jak Bóg chce, zgodnie z hasłem, które właśnie stało się takim znakiem rozpoznawczym naszego zgromadzenia. Nasze zgromadzenie jest pierwszym zgromadzeniem, które wyszło poza klauzurę. Wyszło do domów ludzi potrzebujących, wyszło na ulicę, wyszło tam, gdzie po prostu siostry są potrzebne, aby pomagać drugiemu człowiekowi.
0: I pomagacie na zewnątrz, ale również wewnątrz, bo ostatnio, z tego co wiem, otworzyliście salkę dla potrzebujących.
1: No tak, to jest takie malutkie dzieło w duchu matki Reginy, ale bardzo jakby upragnione przez nas. Siostra przyłożona, siostra Błażeja wiele lat wspominała, że chciałaby na terenie wybudować taką jadłodajnię. No na chwilę obecną i finansowo, i tak strukturalnie nie jesteśmy tego zrobić, ale tutaj wspólnymi siłami, również z naszymi przyjaciółmi, dobrodziejami, z inicjatywą naszych sióstr, udało się taki malutki pokoik z prysznicem przygotować dla ludzi potrzebujących, gdzie codziennie mogą przyjść na ciepły posiłek. Ci, którzy są w kryzysie bezdomności, mogą również otrzymać odzież, wykąpać się, przebrać. Wszystko to czynimy właśnie w duchu matki Reginy i daje nam to taką ogromną satysfakcję, że mimo to, że matka Regina żyła przeszło 400 lat temu, my nadal możemy to kontynuować.
0: I dobrze, że macie takie piękne, klimatyczne miejsce, w którym możecie tę działalność kontynuować. Kiedy przewidujecie uroczystości z okazji tego 120-lecia?
2: Mamy zaplanowane je na 20 czerwca, a godziny i takie szczegóły no to są dopracowywane. To jest sobota, więc myślę, że będzie piękny, słoneczny, ciepły dzień. Na pewno większość takich atrakcji będzie na zewnątrz, ale oczywiście coś tam w domu też pomyślimy. Ale jeszcze czekamy na taką niespodziankę, czyli na jakiś fajny pomysł, który nam się zrodzi.
0: Jeszcze trochę czasu zostało, ale już można sobie ten czerwcowy termin, tę czerwcową sobotę zapisać w kalendarzu, bo będzie to na pewno okazja do tego, żeby odwiedzić Braniewskie Katarzynki i z nimi porozmawiać bezpośrednio, a o szczegółach, o tym jak będzie wyglądało to wydarzenie, na pewno jeszcze będziemy informować.
1: Oczywiście będziemy informowały o tym, można powiedzieć, fajnym wydarzeniu, pierwszym w historii. Będziemy informowały na Facebooku, na naszej stronie internetowej. Myślę, że nasi znajomi, obserwatorzy, którzy obserwują nas dzielnie, będą też udostępniać informacje, które będą się pojawiały. Myślę, że pojawią się również plakaty. Jesteśmy, tak jak już siostra Angela wspominała, w trakcie dopinania szczegółów, szukania osób, które z nami włączą się w to działanie i to będzie naprawdę coś niesamowitego, coś nie tylko pięknego dla nas, ale dla wszystkich mieszkańców i gości, którzy zechcą przyjechać, zechcą być z nami i poznać nie tylko historię, ale też taką naturalność, otwartość sióstr Katarzynek.
0: Zapraszamy i już dziś pozdrawiamy z klasztoru sióstr Katarzynek w Braniewie Martę Hajkowicz i siostry Angela i Klara. Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
1: Drzwi klasztoru są otwarte, jak najbardziej. Mimo tego, że jest duży mur przed, to drzwi są otwarte i gościnne siostry na pewno przywitają Państwa w naszym klasztorze.
3: Studio Eski w Elblągu, Adrian Durma. Był tu naszym gościem już nasz elbląski hitboxer z klubu UKS Silvan Kajak tydzień temu i mówił o tym, że bardzo dobrze poszły mu zawody Mistrzostwa Polski w kickboxingu, ponieważ zdobył tam złoto i tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Dzisiaj w studiu pojawił się po tym, jak w miniony weekend brał udział w zawodach Wojska Polskiego i Służb Mundurowych w kickboxingu i także wiadomości bardzo, bardzo dobre. Panie Adrianie, co się wydarzyło?
4: Dzień dobry. Na turnieju reprezentowałem Państwową Straż Pożarną w Elblągu. Co się wydarzyło? No, wygrałem turniej i zostałem również uznany najlepszym zawodnikiem turnieju.
3: Skromność, czyli znowu złoto.

0: i znowu tytuł najlepszego zawodnika turnieju. Jak ten turniej pana okiem z pana strony wyglądał?
1: Ten turniej, jak już kiedyś wspominałem, z roku na rok jego poziom sportowy jest naprawdę bardzo mocny, ale też z racji tego, że turniej jest organizowany w formule kickboxingu, a przyciąga różne formuły sportowe, tak jak karate, muay thai, K1, różne odmiany, karate, taekwondo. Moim zdaniem powinien być turniejem wszechstylowym, bo ciężko to wszystko ujednolicić i walki są naprawdę bardzo widowiskowe i bardzo zawzięte. Nie tylko ze względu na konfrontację różnych stylów walki, ale i mundurówek. Jednak mundurówki przyjęło się, że to tak, sporty walki stoją tam bardzo mocno. Każda formacja chce zaznaczyć swoją obecność i może nie wyjątkowość, ale swój poziom sportowy, co powoduje, że te walki są naprawdę mocne.
0: Już kiedyś się dopytałem, ale raz jeszcze zapytam, bo być może słuchacze nie słyszeli. Jak to jest, kiedy kickbokser walczy z zawodnikami innych sztuk walki? To musi być dosyć, dla obu stron skomplikowane.
1: Właśnie to powoduje, że te walki są ciekawe, nie? Sędziowie patrzą na to wszystko z przymrużeniem oka, nawet bardzo nie trochę, bo nie nauczy się pewnych zasad człowieka, który tam nie trenuje docelowo tego, ale przyjeżdżają się, żeby się sprawdzić. To też, żeby nie zrazić tych ludzi, puszczają dużo. I te walki są takie mocne i zawzięte. Sędziowie ewentualnie mogą zwracać go za jakieś tam faule, tak? Jak że nie kopiemy w kolana, poniżej kolan, bo to są faule. I czy łokcie, niektóre dyscypliny sztuki, inne dyscypliny sportowe używają łokcie. U nas się nie używa niestety łokcie.
0: To z punktu widzenia sędziego, to jest w miarę proste, ale dla zawodnika, jeżeli jestem, zawodnikiem, który tylko trenuje Muay Thai, tak dosyć ciężko chyba w trakcie walki się powstrzymywać. I z drugiej strony dla tego, który kickboks trenuje, to tak może spodziewać się takiego właśnie faulu chyba.
1: Ja powiem, że dla sędziów to jest też ciężkie, nie? Bo to muszą jednak też obserwować i pilnować, żeby nie narazić zawodników na jakieś poważne kontuzje i oni mają przerąbaną robotę. Nie chciałbym być sędzią na takich zawodach. Zawodnicy, którzy decydują się na taki start, ja chodzę też do chłopaków, do kolegów, bokserów z nimi potrenować i nigdy na przykład nie wymknęła mi się noga, nie? Więc wydaje mi się, że takie coś można wyłączyć, ale zdarza się, ale to raczej takim słabszym zawodnikom, że jednak zawodnicy na pewnym poziomie potrafią wyłączyć te rzeczy, które są niedozwolone, ale zdarzają się. Niestety się zdarzają. Ja uważam, że ci słabsi, słabsi ulegają. Gdzieś tam przychodzi taka presja, gdzieś jest walka taka na dużym ciśnieniu i czy nawet zmęczenie, bo to też trzeba wziąć pod uwagę, czasami jest takie skrajne zmęczenie i człowiek robi to, co wyuczył się na sali i czasami może coś takiego pójść. Mi się nigdy nie zdarzyło.
0: Panie Adrianie, gratuluję więc raz jeszcze tego sukcesu. I pewnie widzimy się niebawem po tym odpoczynku. Już pan wróci do nas z kolejnych swoich zawodów. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
2: Dzień dobry. Dziś Radio SK pozdrawia z Lelkowa, a przyjechaliśmy tutaj, żeby porozmawiać z wójtem Łukaszem Skrzeszewskim o ostatnich inwestycjach gminnych, bo są one bardzo okazałe i znaczące dla mieszkańców i nie tylko. Dzień dobry, panie wójcie.
3: Dzień dobry, serdecznie witam.
2: W takim razie zaczynamy przegląd tych waszych inwestycji najnowszych, o których wspomniałam i może taka inwestycja mało medialna, ale bardzo znacząca dla mieszkańców. To inwestycje w tak zwane wodociągi i kanalizacje. Udało się wam, zajęliście się poważnym problemem.
3: Tak jest, rzeczywiście te inwestycje, które ulokowane są z racji swojej specyfiki, te urządzenia pod ziemią, nie są widoczne, jakoś bardzo nie rzucają się w oczy, ale przekładają się niezmiernie istotnie na nasze codzienne życie i codzienne funkcjonowanie. I w ramach inwestycji wykonaliśmy 3 zadania. Posadowiona została nowa stacja podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Lelkowo oraz w miejscowości Ludkowo. Inwestycja ta była niesłychanie istotna z bardzo prostego powodu, że po prostu te dwie instalacje w sposób znaczący poprawią komfort użytkowników korzystających z naszych wodociągów gminy, dlatego że ciśnienie wody znacząco się poprawi, co wszyscy mieszkańcy, którzy są zaopatrywani w wodę w ujęcia z przebędowi odczują i już odczuli w Lelkowie, bo ta stacja podnoszenia ciśnienia już pracuje, już funkcjonuje. W tej chwili stacja podnoszenia ciśnienia w miejscowości Ludkowo jest już na finałowym etapie realizacji, także wkrótce też i tutaj szczególnie mieszkańcy miejscowości Wyszkowo w znaczący sposób to odczują. Kolejna inwestycja, kolejne pozyskane środki. No i przy tej okazji udało się również rozwiązać jeszcze jeden problem, a mianowicie mieszkańcy jednej z kolonii w Lelkowie nie byli podłączeni do gminnego wodociągu, więc w ramach również tego zadania udało się wykonać przyłącze do kilku nieruchomości, także już wkrótce, po wielu, wielu latach w tych domach popłynie woda z gminnego wodociągu i sukcesywnie staramy się cały czas inwestować i poprawiać komfort dla naszych mieszkańców, a woda to coś podstawowego. Przed nami jeszcze inne również zadania, bo planowane są zadania do realizacji w miejscowości Jachowo, w miejscowości Głęboc. Tak jak często to powtarzam, nie spoczywamy na laurach. Wiemy, że udało się sporo rzeczy zrealizować, ale wiemy również, jak wiele rzeczy jeszcze jest przed nami, więc cały czas aktywnie zabiegamy, poszukujemy środków dofinansowań zewnętrznych po to, żeby móc dalej intensywnie realizować inwestycje gminne, a bez środków zewnętrznych niestety jest to niemożliwe.
2: No właśnie, bo tak małe gminy nie dysponują dużym budżetem i dobrze, że są te środki.
3: Dlatego z wielkim optymizmem i z wielką radością wypatrujemy i nasłuchujemy kolejnych naborów, w których będziemy mogli jako gmina wystartować i ubiegać się o środki zewnętrzne, bo rzeczywiście budżet gminy jako sam instrument finansowy jest niewystarczający do pokrycia tych wszystkich kosztów związanych z dużymi inwestycjami. Są to inwestycje wielomilionowe, czasami stanowiące kilkanaście procent całorocznego budżetu gminy, więc trudno wyobrazić sobie utrzymanie tempa inwestycyjnego na takim poziomie, jaki mamy przez kilka ostatnich lat, bez pozyskania środków z zewnątrz. Jest to po prostu niemożliwe.
2: A skąd te środki pozyskujecie? To środki unijne, środki rządowe?
3: W tym akurat przypadku to środki z programu Polski Ład. W innych przypadkach były to środki europejskie z programu rozwoju obszarów wiejskich, więc tak naprawdę we wszystkich miejscach, gdzie jako gmina kwalifikujemy się i jest to jakby w kręgu naszych zainteresowań też możliwości finansowych, bo wkłady własne również są niemałą częścią tych inwestycji, to staramy się cały czas intensywnie zabiegać i realizować te wszystkie zadania, które służą jak najlepiej naszym mieszkańcom. I zdaję sobie sprawę z tego, że zapewne posadowienie czegoś na powierzchni, w jakiejś ruchliwej części gminy, w środku miejscowości, być może dałoby więcej radości i byłoby bardziej widoczne, że coś w gminie się dzieje, ale to wszystko, zgoda, jest istotne, ale po zapewnieniu tych podstawowych potrzeb bytowych, a woda, dobre drogi, to coś, co jest niesłychanie istotne. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe, dlatego też kolejną naszą zrealizowaną inwestycją, którą będziemy z taką dużą pompą otwierali 9 maja, jest zmodernizowana remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelkowie.
2: To już jest coś, co widać.
3: To już zdecydowanie widać. Jest to obiekt, który przeszedł kompleksową modernizację. Kwota ponad 2 milionów złotych zainwestowana w ten obiekt, a dodatkowo jeszcze coś, czego u nas nie było. W tamtym roku pożegnaliśmy zasłużonego strażaka, społecznika, byłego pracownika Urzędu Gminy, pana Janusza Świdra, który przez 48 lat, aż 48 lat pełnił funkcję komendanta gminnego w naszej gminie. W związku z czym pojawiła się inicjatywa, którą radni jednogłośnie poparli i w drodze uchwały zadecydowaliśmy, że zmodernizowana remiza będzie nosiła, no nie było żadnych wątpliwości, najbardziej zasłużonego strażaka z naszej gminy, który ciągle w pamięci naszej jest, a dla wielu ludzi z wielu pokoleń, bo to historia wielu pokoleń, nazwisko Janusz Świder to było utożsamiane z ruchem pożarniczym, więc myślę, że patron jest jak najbardziej właściwy. Znając pana Janusza, wiem, że na pewno z tego obiektu by się cieszył, a wiem również, że miał okazję widzieć etapy poszczególne prac, które był cały czas żywo zainteresowany tym przedsięwzięciem. No niestety nie doczekał tego obiektu, ale pamięć o nim jest żywa i ta tablica, która będzie zamontowana na remizie, którą odsłonią najbliżsi pana Janusza, będzie cały czas o jego wkładzie w bezpieczeństwo, w ochronę przeciwpożarową, będzie nam wszystkim o tym przypominać. 9 maja, godzina 11, rozpoczynamy mszą świętą w kościele w Lelkowie, później uroczysty korowód, przemarsz pod remizę i tam dalsze uroczystości, także i otwarcie remizy, ale również nadanie jej imienia.

0: coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Wszystko na to wskazuje, że pogoda ma być piękna, także wszystkich słuchających serdecznie zapraszam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu.
1: A znamienne jest to, że remizę otwieracie w maju, a maj to wiadomo miesiąc strażaków, także ochotników, którzy są w waszej gminie taką ostoją bezpieczeństwa, prawda?
0: Zdecydowanie tak. Ruch ochotniczych straży pożarnych to tak naprawdę w gminach wiejskich fundament naszego bezpieczeństwa. To strażacy ochotnicy są w pierwszej kolejności obecni na miejscach zdarzeń, jakichś klęsk, które się przytrafiają, a dopiero później dojeżdżają profesjonaliści z państwówki, z Komendy Powiatowej z Braniewa, a te pierwsze czynności są wykonywane przez ochotników. Dlatego nic dziwnego w tym, że cieszą się oni tak wielkim zaufaniem społecznym i tak było przez wiele, wiele lat i nadal to również funkcjonuje obecnie, że przynależność do ruchu ochotniczych straży pożarnych cały czas budzi szacunek, sentyment i taką wdzięczność za to, że zostawia się swoje obowiązki, naraża się swoje zdrowie, niejednokrotnie swoje życie po to, żeby nieść pomoc innym. Postawa, która zasługuje w każdym miesiącu, nie tylko w maju, na wielkie uznanie i szacunek, a tak jak zostało tu wspomniane, maj, miesiąc strażaków, także i to wydarzenie wpisuje się w ten miesiąc obchodów Dnia Strażaka.
1: Pozdrawiamy przy okazji strażaków z Lelkowa i nie tylko, wszystkich strażaków, którzy dzień w dzień stoją na straży naszego bezpieczeństwa. A ja proponuję, żebyśmy nasz inwestycyjny spacer po Lelkowie zakończyli w Ośrodku Kultury, bo tam również udało się zdobyć finanse na to, żeby trochę poprawić warunki.
0: Tak, udało się pozyskać ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego 120 tysięcy złotych. To kwota dofinansowania. Wkład własny ze strony gminy to 30 tysięcy złotych. 150 tysięcy złotych. Za tą kwotę planujemy zmodernizować salę widowiskową, czyli te główne miejsce spotkań w naszej gminie. Plan jest ambitny, chcemy, żeby to wszystko ładnie wyglądało, ale są pewne elementy charakterystyczne dla tego miejsca, na przykład wyjątkowy sufit, który jest oczkiem w głowie akustyków, którzy do nas przyjeżdżają i ich prośby, sugestie, żeby pod żadnym pozorem tego sufitu nie ruszać, nie demontować, oczywiście zostały usłyszane i dostrzeżone. I nie planujemy ruszać sufitu, który jest wyjątkowy.
1: Przypomnijmy, jak on wygląda, tym, którzy nie wiedzą.
0: Specyficzny twór, rąby, trójkąty, chyba z jakiejś płyty, jeśli dobrze pamiętam. On był jakiś czas temu odświeżany, odrestaurowany.
1: Wyjątkowo wygląda.
0: Wyjątkowo wygląda, to prawda, ale no, sztuką przy realizacji projektów ze środków publicznych jest to, żeby mądrze te środki wykorzystać. Zmieniajmy to, co trzeba zmienić, ale to, co jest dobre, dobrze funkcjonuje, w nowej odsłonie, w nowym świetle również doskonale się będzie prezentować i świetnie funkcjonować.
1: W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić do Gminnego Ośrodka Kultury w Lelkowie i do Lelkowa generalnie, żeby zobaczyć nie tylko na przykład nową remizę, ale ogólnie poznać mieszkańców i zwiedzić okolice.
0: Funkcjonuje takie przekonanie, że osoby, które miały okazję odwiedzić Lelkowo podczas jakichś wydarzeń realizowanych na terenie naszej gminy, wspominają, że Lelkowo jest takim miejscem, które zapada w pamięć i te wydarzenia, które u nas się odbywają, są zawsze wysoko oceniane i przez długo, długo, długo wspominane bardzo dobrze. Także tradycyjnie wszystkich serdecznie zapraszamy do Lelkowa. Kalendarz wydarzeń kulturalnych będzie na pewno tradycyjnie bogaty, bo będziemy mieli otwarcie remizy, później festyn wakacyjny w Lelkowie, później dożynki gminne. Być może uda się zrealizować kolejną edycję spotkań w Głębocku, Głębock na ukraińską nutę. W związku z czym myślę, że wiele płaszczyzn na spotkania i do fajnych wspomnień, fajnej atmosfery w Lelkowie, jak zawsze przed nami. Także wszystkich słuchaczy serdecznie zapraszam i serdecznie pozdrawiam z Lelkowa.
1: A pozdrawiał i zapraszał wójt gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Braniewo News. Dziś w Radiu SK porozmawiamy o tych bliższych i dalszych wydarzeniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu Zatoka w Braniewie. Wydarzenia bardzo atrakcyjne, których na

0: pewno nie powinniśmy przegapić. O szczegółach porozmawiamy oczywiście z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka, Andrzejem Pirogiem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie dyrektorze, tak jak wspomniałam, szykuje się dużo ciekawych, atrakcyjnych imprez i może zaczniemy od wydarzenia, na które czekają najmłodsi.
1: Tak, jak co roku przygotowujemy kolejną edycję Biegu Małego Twardziela. To zawsze cieszyło się od wielu lat wielkim zainteresowaniem. Tak samo było w tym roku. Jak tylko otworzyliśmy zapisy, w ciągu kilku godzin zamknęły się wszystkie miejsca, 350 miejsc, które przygotowaliśmy. No, rozeszły się błyskawicznie, ale oczywiście zapraszamy wszystkich do kibicowania. Przygotujemy piękną, ciekawą trasę. Będzie na pewno bardzo dużo zabawy, także wszyscy chętni niech przyjdą, niech dopingują naszych małych twardzieli. Zapraszamy 27 czerwca o godzinie 15 na nasze tereny Miejskiego Ośrodka Sportu.
0: Przypomnijmy, co to jest za impreza i kogo tam będziemy mogli podziwiać. Wspomniał Pan 350 młodych twardzieli. 350,
1: tak. Dzieci od 4 lat do 16 lat będą mogły zmierzyć się z naszą trasą. Zawsze jest dużo wody, troszkę błota, troszkę innych przeszkód terenowych, także każdy będzie mógł spróbować się zmierzyć z tą trasą i na pewno się uda ją pokonać. Przy pomocy rodziców, dziadków, wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby przyjść do nas i cieszyć się zabawą.
0: A wiadomo, że to bardzo widowiskowe konkurencje, wiadomo, oczywiście z lat poprzednich.
1: Tak, tak, tak. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tych zawodach, zawsze powtarzają, że jest to coś wyjątkowego. No dzisiaj dzieci nie mają szansy, tak jak to by się działo w starych naszych czasach, bawić się troszkę w błocie, troszkę w jakichś takich terenowych przeszkodach, a my to wszystko przygotujemy i będzie można zobaczyć, jak to się odbywało kiedyś.
0: Rozumiem, że to takie zaszczepianie bakcyla sportu i aktywności na świeżym powietrzu wśród najmłodszych.
1: Oczywiście, ale zawsze z tymi najmłodszymi przychodzą i starsi. Przychodzi rodzeństwo, przychodzą rodzice i oni widzą, że te dzieci potrzebują ruchu, a jak jest ruch, to wtedy i głowa lepiej pracuje, także wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc my zapraszamy serdecznie całe rodziny, żeby być z nami, uczestniczyć, dopingować, no i wspomagać małych twardzieli.
0: I to będzie w czerwcu, a jeszcze wcześniej też wydarzeń nie zabraknie.
1: Nie zabraknie. A tutaj wydarzenia piłkarskie. Czekaliśmy ponad 30 lat, żeby znowu zmierzyć się w półfinale Wojewódzkiego Pucharu Polski w piłce nożnej. Nasza Zatoka będzie grała z Sokołem Ostróda, także zapraszamy 13 maja o godzinie 18 wszystkich kibiców piłki nożnej, wszystkich miłośników sportu, żeby udać się na Pontaniczną 4 i dopingować naszych piłkarzy. Będzie to wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że zdobędziemy nie pierwsze miejsce, ale oczywiście, że wygramy ten mecz i będziemy grać w finale Pucharu Wojewódzkiego, Pucharu Polski.
0: A wiadomo, że wsparcie kibiców jest równie ważne jak doświadczenie i przygotowanie kondycyjne piłkarzy.
1: No, oczywiście to 12 zawodnik, atmosfera na naszych meczach jest zawsze wspaniała. Kibice dopisują, kibice zawsze wspaniale dopingują, także mam nadzieję, że to będzie nasze zwycięstwo i że z podniesionymi głowami będziemy wracać z Botanicznej 4 13 maja.
0: Trzymamy kciuki oczywiście i już zapraszamy na kolejne wydarzenie piłkarskie, tym razem bardzo szczególne wydarzenie.
1: Bardzo szczególne, związane z pewną bardzo znaną postacią branickiej piłki, świętej pamięci Jackiem Ptakiem. Kolejny memoriał piłkarski będziemy rozgrywać 4 lipca w ramach obchodów Dni Braniewa. To już cykliczna impreza. Tutaj organizatorzy już niedługo przedstawią wszystkie szczegóły, także zapraszamy koniecznie na to wspaniałe wydarzenie. Mam nadzieję, że się będziemy tam widzieć. Wszyscy miłośnicy piłki nożnej, starzy i młodzi. W poprzednich latach wydarzenie to naprawdę było bardzo pięknie zorganizowane. Było bardzo duże zainteresowanie. Mam nadzieję, że w tym roku będzie tak samo. Także już niedługo oczekujcie w mediach społecznościowych informacji o tym wydarzeniu, bo organizatorzy przygotowują wiele niespodzianek.
0: To gra połączona z takim festynem.
1: Tak, to gra połączona z festynem. Spotykają się przyjaciele z boiska, ludzie, którzy wiele lat grali w piłkę zawodowo, profesjonalnie i czysto amatorsko i oczywiście bardzo wielu przyjaciół świętej pamięci Jacka Ptaka, którzy z wielką ochotą zawsze przyjeżdżają tutaj i upamiętniają jego cześć.
0: Z boiska przeniesiemy się na chwilę na miejski basen kryty, bo tam rusza kolejna edycja bardzo ciekawej akcji Pływajmy Razem.
1: Oczywiście zachęcamy do odwiedzania naszej miejskiej pływalni. Kolejna edycja Pływajmy Razem. Będziemy przygotowywać wspaniałe medale dla wszystkich uczestników. Do tego zawsze rozlosowujemy jakieś nagrody rzeczowe. Wszystkie dzieci i młodzież zapraszamy do tego, żeby przychodzić na miejską pływalnię. Oczywiście rodziców i dziadków też, żeby z niej korzystać. Przygotowujemy zawsze wspaniałe atrakcje, więc mam nadzieję, że będziemy się znowu widzieć.
0: Przypomnijmy, na czym polega akcja Pływajmy Razem.
1: Pływajmy Razem to ciąg trzech wydarzeń pływackich. Wystarczy uczestniczyć w dwóch, zdobyć właściwy czas, a właściwie zmierzyć się ze swoimi możliwościami tylko. I uczestnictwo w dwóch edycjach pozwala już

0: otrzymać pamiątkowy medal. Także serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.
1: Jedni mogą brać udział i pływać, a drudzy oczywiście mogą kibicować, bo trybuny jak najbardziej czekają i są.
0: Oczywiście zachęcamy do kibicowania, jeśli już nie bezpośrednio do pływania, to do kibicowania, żeby zachęcać tych naszych malutkich pływaków do tego, żeby walczyć ze swoimi możliwościami i ze swoimi czasami i poprawiać te czasy.
1: Z basenu jeszcze przeniesiemy się na boisko, bo tu też nie zabraknie atrakcji, prawda?
0: Tak jest, zapraszamy serdecznie do tego, żeby skorzystać z naszego boiska do piłki plażowej. Siatki i boisko już jest przygotowane, także można grać. Pogoda się poprawiła na tyle, że na pewno można z przyjemnością będzie się tutaj spotkać z przyjaciółmi i spędzić miło czas. W maju jeszcze odbędzie się finał biegów przełajowych indywidualnych Szkolnego Związku Sportowego, także tak, zapraszamy, żeby przyjść i pokibicować trochę uczestnikom z całego województwa. Wcześniej w kwietniu odbyły się finały zawodów przełajowych drużynowych. Tutaj uczestniczyły nasze zespoły i w finale ogólnopolskim dziewczyny zajęły 4. miejsce, także trzeba im tutaj mocno pogratulować, bo dosłownie obóz przegrały 3. miejsce, także jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji, jeśli chodzi o sporty biegowe, tu działalność naszej sekcji sportowej, lekkoatletycznej, trener Gajowniczek, trenerka Magda Ingielewicz tutaj bardzo mocno pracują nad tym, żeby te wyniki były, także na pewno będą to atrakcyjne działania.
1: Rozmawiamy o wydarzeniach jeszcze tego roku szkolnego, choć już zahaczyliśmy o lipiec, a czy szykujecie się już do sezonu wakacyjnego?
0: Sezon wakacyjny oczywiście przed nami i my jesteśmy przygotowani, będziemy przygotowywać zajęcia razem z Branickim Centrum Kultury, także zajęcia z naszej strony, czyli zajęcia na basenie, na obiektach naszych sportowych, na salach gimnastycznych, zależnie oczywiście od pogody i tam na pewno nie zabraknie atrakcji dla naszych małych braniewiaków.
1: A o szczegółach będziemy informować na bieżąco. Tymczasem cały czas zapraszamy do korzystania z oferty Miejskiego Ośrodka Sportu Zatoka w Braniewie.
0: Dziękujemy, tak, zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie sekcje pracują cały czas, także zapraszamy do tego, żeby korzystać z atrakcji sportowych w Braniewie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
1: Dzień dobry, dziś w Radiu Eska gość ojciec Wiesław Dudar, dyrektor referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie. Dzień dobry, witam ojca bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, szczęść Boże, panie redaktor, cieszę się, że możemy się spotkać.
1: Ponownie zresztą, bardzo mi miło. Ja chciałabym dziś porozmawiać z ojcem o waszych misjach, o misjonarzach i o muzeum misyjno-etnograficznym, w którym prezentujecie swój misyjny, że tak powiem, dorobek. I właśnie od tego muzeum byśmy zaczęli, bo okazuje się, że wasze muzeum znane jest nie tylko w powiecie braniewskim, ale i w całej Europie, a nawet i na całym świecie.
3: To bardzo miłe, że jesteśmy rozpoznawalni. Ma pani rację, chociaż z tym całym światem to bym nie przesadzał, ale są takie punkty na ziemskim globie, gdzie ludzie kojarzą Pieniężno z naszym muzeum misyjno-etnograficznym, gdzie co niektórzy nawet byli, gdzieś tam przejazdy, prawda, albo słyszeli. Także jest to naprawdę takie miłe uczucie. A w Polsce, powiem tak, że jestem w różnych miejscach naszego kraju i nie spotkałem miejscowości, kto by właśnie nie słyszał o Pieniężnie i o naszym muzeum. Ale przy okazji też również tutaj trzeba oddać sprawiedliwość. Ci państwo mówią i o Braniewie, i o Fromborku, i o Wittsbarku, bo to piękny kawałek Polski i jest się czym chwalić.
1: No właśnie, a wy jako werbiści jesteście takimi ambasadorami Polski, no, powiatu braniewskiego i Pieniężna przede wszystkim na całym świecie i dzięki wam o Pieniężnie mówi się chociażby w Kongo, w Senegalu i w tak trudno dla nas dostępnych dziś miejscach.
3: To prawda, chcielibyśmy być dobrymi ambasadorami, bo w końcu tutaj żeśmy wzrastali, stąd nasi misjonarze wyjeżdżają. Ja też miałem taki moment, że przez pewien czas pracowałem na misjach i no to zobowiązuje i tym bardziej człowiek zdaje sobie sprawę jednak, że ma swoje miejsce na ziemi, gdzie zawsze może wrócić i to miejsce trzeba kochać, szanować, a wtedy, kiedy szanuje się swoje miejsce, swój kraj, swoją ojczyznę, swoje obyczaje, człowiek potrafi też uszanować kulturę, zwyczaje innych ludzi, stara się zrozumieć.
1: A ilu misjonarzy wyjechało w świat z Pieniężna?
3: Od tych lat powojennych przeszło 500, więc to jest dosyć duża armia i nasi misjonarze pracują, polscy misjonarze, polscy werbiści pracują w przeszło 50 krajach świata, a wszyscy werbiści w przeszło 80 krajach świata.
1: Jest niesamowite, zwłaszcza, że pojawiacie się w miejscach tak nieoczywistych, które wspominałam, prawda?
3: To prawda. Są tutaj wielkie miasta, duże ośrodki i naukowe, bo pewna część księży to są profesorowie różnych uniwersytetów werbistowskich i nie tylko werbistowskich. Również pracują w takich instytucjach,

0: Które no, staram się na co dzień zaradzić biedzie ludzkiej. Tam, gdzie mam myśli oczywiście kraje misyjne, tam, gdzie lokalne władze czy władze państwowe nie są w stanie temu podołać, tam misjonarze, ale co dużo mówić, też dzięki wsparciu Polaków, pomagają tamtejszym ludziom. Uwierzyć w siebie, stanąć na nogi, bardziej dać wędkę jak ryby, żeby też ci ludzie byli zaradni, nieuzależnieni od środków z Europy czy z Ameryki i mogli po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, cieszyć się życiem i mieć ten komfort, że wystarczy im codziennego chleba, a to jest bardzo ważne.
1: A przy okazji pobytu na tych misjach przywozicie czasami niewielkie, symboliczne pamiątki i przywozicie wiedzę na temat różnych kultur i to wszystko, rozumiem, zgromadziliście, gromadzicie nadal w waszym muzeum.
0: To prawda, ale muszę też powiedzieć, że to nie tylko polscy werbiści, bo to są też i niemieccy werbiści, austriaccy werbiści, i słowacy, i werbiści, którzy posługują pracują na Węgrzech, czy w innych rejonach świata. Zawsze staramy się poprzez te obiekty, eksponaty, które pokazują kulturę duchową i materialną ludów, wśród których werbiści głoszą Ewangelię, pokazać ten sposób patrzenia na świat tych ludzi, ich tęsknoty, nadzieje, to też pokazuje zwyczaje. I kiedy też my poznamy to całe podłoże kulturowe, to wtedy też łatwiej jest oczywiście mówić o tym, do czego jesteśmy stworzeni, czyli głosić Ewangelię.
1: Czyli dlatego powstało to muzeum?
0: Oczywiście, że tak. Ono przede wszystkim jest świadectwem pracy misjonarzy. Ono też ma pokazywać, czy przybliżać. Teraz może już nie tak bardzo jak kiedyś, ponieważ jest internet, jest telewizja, jest dużo różnych pism, dużo książek. Świat stał się bardzo mały, ale jeszcze 20 lat temu, prawda, to jednak to świat był o wiele większy.
1: A wy byliście ważnym źródłem informacji o tym świecie.
0: Jakby nie było i często jedynym, bo nasi misjonarze też pracowali, czy inni misjonarze z innych zakonów zgromadzeń, w takich miejscach, gdzie na co dzień turyści, podróżnicy, czy nawet różnego rodzaju profesorowie nie docierali z różnych powodów. A misjonarze tam byli i niektórzy dzięki swojej pracy również w jakiś sposób zachowali dla potomnych języki, bo były nagrywane, były spisywane. Wielu misjonarzy było twórcami, pierwszymi twórcami słowników, prawda, czy zapisywali konkretne języki i dzięki temu to zostało zachowane dla przyszłych pokoleń. Bardzo ważną, że taką rolę spełnia w Papui Nowej Gwinei w mieście Goroka Melanesian Institute. To jest naprawdę niesamowita rzecz, gdzie te kultury nowogwinejskie są opisane, spisane, nagrane i to zostanie już na wieki wieków.
1: Tak jak wasze muzeum, miejmy nadzieję, które się rozwija i ma już same długą historię, a w ubiegłym roku odsłoniliście nową formułę waszego muzeum na dodatek.
0: Dosyć długo żeśmy się do tego przygotowywali, ale w końcu udało się i jest nowa ekspozycja powiększona. Tak naprawdę są dwie wystawy stałe. Pierwsza nosi tytuł Być misjonarzem. Tutaj się możemy dowiedzieć, co to są misje, w jaki sposób wyglądają misje werbistowskie, dlaczego werbistowskie, jak zostać misjonarzem, co taki misjonarz powinien robić na misjach, co się zaangażować, ale potem też ta druga część, jakby druga wystawa, Tacy sami w świecie i różnorodności kulturowej. No i tutaj są takie zagadnienia. Kiedyś to było bardziej taka geograficzna podróż po misjach werbistowskich, czyli mówiliśmy o kulturze i sztuce duchowej, materialnej ludów Afryki, Azji, jak było więcej eksponatów z innego państwa, jak Indonezji czy Nowej Gwinei, to o konkretnym państwie. Teraz bardziej staramy się mówić zagadnieniami. I właśnie w tej drugiej części mówimy, jak przeżyć, co to znaczy, jak współistnieć, być i wierzyć, tworzyć, chronić i znaczyć.
1: Dla kogo stworzyliście to muzeum?
0: Dla każdego. Każdy jest tam mile widziany, tylko musi sobie dobrze sprawdzić, kiedy muzeum jest otwarte. I myślę, że będzie to taka ciekawa wyprawa, kiedy będziecie Państwo odwiedzali nasz rejon tutaj na Warmii. Oczywiście zachęcam, żeby odwiedzili Izbę Warmińskiej, bo piękne miasto i niesamowite zabytki, również Braniewo, Frombork oczywiście, ale nie pomijajcie naszego muzeum w Pieniężnie, bo tam mamy świat w pigułce. Tam świat można obejść dookoła w ciągu godziny, może półtorej.
1: I myślę, że to była bardzo fajna zachęta, bo nie tylko palcem można po mapie podróżować, ale przy okazji trochę prawie, że dotknąć tej obcej kultury u was.
0: Tak, oczywiście spojrzeniem i oczyma i myślę, że niektóre rzeczy będą zaskakujące dla naszych gości, niektóre będą oczywiste, ale to jest cała historia życia człowieka, niezależnie od kultury, niezależnie od miejsca, gdzie żyje, mieszka i pracuje.
1: W takim razie zapraszamy do Muzeum Misyjno-Etnograficznego w Pieniężnie, a zapraszaliśmy wspólnie z ojcem Wiesławem Dudarem, dyrektorem referatu misyjnego księży werbistów w Pieniężnie i dyrektorem Muzeum Misyjno-Etnograficznego.

0: graficznego w pieniężnie właśnie. Dziękujemy bardzo.
1: Również dziękuję i raz jeszcze serdecznie zapraszam.
0: Dzień dobry, dziś Radio SK po raz kolejny odwiedza strażaków ochotników w Braniewie, a odwiedzamy strażaków ochotników i rozmawiamy o ciężkiej służbie strażaków ochotników, między innymi dlatego, że 2026 rok to rok jubileuszu Ochotniczej Straży Pożarnej w Braniewie. O szczegółach rozmawiać będziemy między innymi z prezesem i druhem Jerzym Welke. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Który kieruje Ochotniczą Strażą Pożarną w Braniewie już od
2: 30 lat.
0: Od 30 lat. I tak sobie rozmawiamy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozmawialiśmy już i o waszej siedzibie, i o waszej historii, i o kondycji współczesnych ochotników, ale dziś chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tych najmłodszych.
2: Tak, o waszych. Nas będą zastępować.
0: A wasza przyszłość to młodzieżowa drużyna pożarnicza przy OSP w Braniewie.
2: Do której przyjmujemy wszystkich chętnych, czy to chłopcy, czy dziewczyny. Od wieku od 10 lat nawet, bo mówiliśmy od 12, ale potem skróciliśmy ten okres, czyli od 10 do 18 młodzieżowa drużyna pożarnicza. Pierwsza taka drużyna u nas powstała w latach 50. 1955-56 rok to pierwsza drużyna, która tu wtedy powstała, czyli gdzieś około 9-10 lat po powstaniu naszej straży. Wtedy już myślano o tym, że są młodzi ludzie, którzy chcą też się uczyć tego rzemiosła i żeby służyć innym.
0: I rzeczywiście tak to jest, że przekazywane to jest z pokolenia na pokolenie?
2: Tak, bo to przecież tutaj jest dużo strażaków, którzy zaczynali u nas w tej młodzieżowej drużynie i przeszli potem na zawodowstwo. Takie przypadki też są. A dużo jest takich, którzy z tej młodzieżowej drużyny zostali u nas, już przeszli do starszej grupy i są u nas w OSP już jako pełnoprawni strażacy.
0: I co robią tacy młodzi ludzie w straży, w OSP? Czym się zajmują?
2: Najpierw wszystkim uczą się, tak? Zapoznają się ze sprzętem. Uczą się o zasadach postępowania przy różnych zagrożeniach, czyli tam ratownictwo medyczne, czy sam sprzęt, jak obsługiwać. Ćwiczenia fizyczne, biegi. Są zawody przecież czasem organizowane od czasu do czasu, gdzie drużyny też startują. No i trzeba się tym wszystko nauczyć. Ten cały tor przeszkód to jest taki wymagający, więc też ćwiczą i czasami nawet zajmują całkiem dobre miejsce w tych zawodach powiatowych.
0: Do ilu lat można działać?
2: Do 18 lat, potem jak już ktoś osiąga 18 rok, to pisze do nas prośbę o przeniesienie do grupy starszej. I tak mamy właśnie w opiekunach, tu koleżanka druhna, nasza Angelika Kicmani, która była w tej młodzieżowej drużynie i dzisiaj już osiągnęła ten wiek, przeszła do OSP, do starszej grupy i dzisiaj też zarząd powierzył jej funkcję opiekuna nad tą drużyną.
0: I drużyny działają i nieźle się rozwijają. My teraz na chwilę przejdziemy właśnie, oddamy głos młodzieży, która się przysłuchiwała naszej rozmowie, bo trafiliśmy akurat na spotkanie młodzieżowej drużyny pożarniczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja jestem Franek, jestem dowódcą MTP OSP w Braniewie.
0: A reszta kolegów to członkowie twoi.
3: Tak, tak, tak.
0: To też się przedstawcie.
4: Dzień dobry, jestem Igor, jestem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Braniewie.
0: Od ilu lat?
4: Od 4 lat.
5: Dzień dobry, jestem Marcel Karman, jestem w straży od 4 lat, jestem zastępcą dowódcy.
6: Dzień dobry, jestem Jakub Wojtas, jestem tu od 4 miesięcy i jestem

0: jestem Franek, jestem dowódcą MDP OSP w Braniewie.
1: A reszta kolegów to członkowie twoi.
0: Tak, tak, tak.
1: To też się przedstawcie.
2: Dzień dobry, jestem Igor, jestem członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej w Braniewie.
1: Od ilu lat?
2: Od 4 lat.
3: Dzień dobry, jestem Marcel Karman, jestem w straży od 4 lat, jestem zastępcą dowódcy.
4: Dzień dobry, jestem Jakub Wojtas, jestem tu od 4 miesięcy i jestem

0: jesteś?
1: 2 miesiące.
0: O, proszę bardzo, jeszcze nam się przedstaw.
1: Janek Gutowski.
0: A do której klasy chodzisz?
1: 3C.
0: A w jakiej szkole?
1: Imienia Jana Pawła II, 6.
0: I jak ci się tutaj podoba?
1: Bardzo.
0: A co już robiłeś?
1: Na przykład rozwijaliśmy węże, udzieliliśmy pierwszą pomoc i takie tam rzeczy.
0: Chciałbyś być w przyszłości strażakiem?
1: Tak.
0: A masz w rodzinie strażaków?
1: No.
0: To rozumiem już teraz. W młodzieżowej drużynie pożarniczej są również dziewczyny. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Sidorko.
0: I kiedy trafiłaś do Ochotniczej Straży Pożarnej?
2: Trafiłam tu już prawie 7 lat temu.
0: O, proszę bardzo, to rozumiem, że ci się podoba.
2: Jak widać.
0: I co dziewczynę przyciągnęło do tej formacji?
2: Ze względów rodzinnych oraz takiego zawsze zainteresowania służbami mundurowymi.
0: I tak wyszło.
2: I tak trafiłam tutaj.
0: Może teraz wrócimy do dowódcy waszej drużyny. Co robicie tak na co dzień w waszej drużynie? Czym się zajmujecie?
3: No na co dzień zajmuję się, tak jak tutaj już wcześniej kolega powiedział, rozwijaniem węży, pierwszą pomocą. Uczymy się też komunikować, no i to...
0: Czyli poznajecie podstawy strażackiego rzemiosła.
3: Tak, tak.
0: I jak? Czy to jest trudne? Czy to się wam podoba? Jak to wam wychodzi?
4: No to zależy. Zazwyczaj dla młodych członków, no to czasami, jak to się mówi, początki bywają ciężkie, ale później idzie z górki.
0: A ty dlaczego wstąpiłeś do tej drużyny?
4: Ponieważ już tak mniej więcej od 4 roku życia zacząłem tak za strażą iść i zobaczyłem pewnego dnia, że tutaj nasi członkowie MDP rozwijają węże i tak jakoś zapisałem się.
0: I zostałeś?
4: Zostałem.
0: Strażak to brzmi dumnie, prawda?
5: Dokładnie.
0: Chciałbyś być też w przyszłości strażakiem?
5: Tak.
0: Ty masz korzenie takie strażackie jakieś w rodzinie? Masz?
5: Mój tata kiedyś był w OSP.
0: No proszę bardzo, i kontynuujesz teraz swoje tradycje.
5: Tak. No i też tutaj kolega Igor mnie wciągnął do tego też.
0: I nie żałujesz decyzji?
5: Nie.
6: Trzeba powiedzieć, że Igor jest takim zapalonym, że jak każdy wyjazd, każdy alarm, to on już stoi z aparatem, robi zdjęcia i wkłada potem to na Facebooka i pokazuje nam w grupach, że on jest tak zafascynowany tym strażactwem, że nie ma rzecz wyjazdu nawet, jeżeli on tego nie sfotografuje.
0: Proszę bardzo, czyli taka miłość. Rzeczywiście mówi się, była chyba taka książka, jak Wojtek chciał zostać strażakiem.
6: Tak była, tak. Młodych lat czytałem to.
0: Taka drużyna młodzieżowa, drużyna pożarnicza istnieje nie tylko przy OSP w Braniewie. Takie drużyny działają prawie przy każdej jednostce, prawda?
6: W powiecie jest w tej chwili chyba 5 czy 6 takich drużyn młodzieżowych w różnych jednostkach.
0: Bardzo ważne, żeby mieć tych młodych ludzi przy sobie.
6: No, przede wszystkim po to, żeby ci młodzi ludzie, jeżeli już mają to zainteresowanie, żeby przyjrzeli się z bliska, jak to wygląda, na czym to polega, ile trzeba w to włożyć wysiłku, ile umiejętności i ile samozaparcia, żeby kiedy trzeba, kiedy jest alarm, kiedy trzeba jest sygnał, żeby przelecieć i ruszać na pomoc innym.
0: Czyli najpierw młodzieżowa drużyna pożarnicza, później dorosły strażak OSP, a później być może zawodowy strażak.
6: Tak, wszystko jest możliwe. Takie przypadki właśnie u nas są, że nawet tu w tej naszej komendzie powiatowej, tej jednostce, też są ludzie, którzy u nas zaczynali swoją przygodę ze strażactwem.
0: Czyli to jest najszybsza i najprostsza droga do tego, żeby się sprawdzić.
6: No, jak ktoś ma tego bakcyna, to połknie i tak na zamiłowanie do tego rzemiosła, no to jest dobra droga.
0: W każdej chwili można się do was przyłączyć, do młodzieżowej drużyny pożarniczej?
6: No, wszyscy, co chętni są, na razie nikomu nie odmawiamy, chyba że sam zrezygnuje.

0: Nawet najmłodszy. Od 10 roku życia.
1: W tej chwili od 10. Nawet ten najmłodszy to jeszcze nie ma 10 lat i jest, że tak powiem, w takim okresie kandydackim. No i jeżeli chce i ma potrzebę taką i widzi, że tu się może spełnić jego oczekiwania i jego zambiowania, proszę bardzo, umożliwimy. No, potem dopiero formalnie, jak już przejdzie, osiągnie ten wiek, bo tak mamy w statucie od 10 lat, no to przyjmiemy go już jako normalnego członka. Dzisiaj jest kandydatem.
0: A dlaczego warto zostać strażakiem?
1: No to wszystko jest w zależności od tego, czy naprawdę ktoś ma tą chęć taką do służenia innym. To jest podstawowa sprawa, bo nic na przymus, nie? Nikogo się nic zmusza. Jeżeli ktoś poczuje potrzebę, żeby być i pomagać ludziom, czuje się w tym dobrze, no to proszę bardzo, zachęcamy.
0: A zachęcał Jerzy Welke, prezes OSP w Braniewie. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
0: Dziękujemy.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji stulecia Gdyni. Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej.
4: Jeżeli chodzi o ten projekt, on był realizowany we współpracy ściśle z Urzędem Miasta Gdyni. Jest to pewna spójność łącząca identyfikację wizualną z dziedzictwem miasta. Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Ten arkusz składający się z 8 znaczków z przybieżką pełni funkcję narracyjną, a elementy graficzne, te dodatkowe, które się pojawiają, one porządkują kompozycję i wzmacniają przekaz, podkreślając tożsamość miasta Gdyni. Miasta otwartego na morze, otwartego na świat. Poza znaczkiem, oprócz tego wydawana jest tak zwana koperta pierwszego dnia obiegu. To jest ten pierwszy dzień, w którym znaczek trafia do obiegu i do obrotu. Tym dniem będzie 7 maja. Ta grafika tej koperty pierwszego dnia obiegu, czyli First Day Cover, ona została oparta na archiwalnych fotografiach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Te fotografie, one dokumentują kluczowe etapy budowy, rozwoju miasta i tworzą dialog między przeszłością a współczesnością. Całości dopełnia też znaczek okolicznościowy, który bazuje na obrysie Gdyni. Ten datownik okolicznościowy będzie stosowany właśnie razem z kopertą. Również do emisji są tutaj dodatkowo też pojawią się kartki okolicznościowe, kartki maksimum i one będą do sprzedaży w dostępie razem z walorami filatelistycznymi.
3: Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja.
2: Radio SK Braniewo. Cym żywe misto.
5: U studii Marta Radio i це випуск новин з Браніва. 55-річний житель Бранівського повіту опинився під вартою на 3 місяці за домашнє насильство. Чоловік знущався над дружиною, ображав її нецензурними словами та порушував її тілесну недоторканність. Спершу його взяли під поліцейський нагляд, але він порушив заборону наближатися до дружини. Зрештою, суд вирішив його заарештувати. Із 348 перевірених жоден водій не перебував під впливом алкоголю. Такий результат показала ранкова акція перевірки тверезості у Бранівському повіті.

0: Realnie tańca nowoczesnego, to młodzi ludzie z Braniewa i okolic, którzy na co dzień trenują taniec pod okiem głównego trenera Piotra Beńko, który prowadzi uczniowski klub sportowy Hipnotik. I tak jak powiedziałam na początku, młodzi, zdolni ludzie, a trener na pewno potwierdzi i przedstawi nam tą taneczną rodzinkę.
1: Tak, oczywiście zdolni, pracowici. Tu w Braniewie mamy trzy grupy. Dwie grupy są to już przygotowane. Mamy grupę juniorów w kategorii 12-15 lat, Dance Team. To jest grupa 23-osobowa, która już kolejny sezon przygotowuje się do ważnych imprez.
0: No i przed Wami ważne imprezy, o których za chwilę, ale też jesteście po znaczących i ważnych występach, na których odnieśliście sukces.
1: Tak, jesteśmy po takiej pierwszej dużej imprezie w tym sezonie tanecznym. Mieliśmy Mistrzostwa Polski w Płocku, gdzie startowała po raz pierwszy młodsza formacja w kategorii dzieci do 11 lat. Tańczyła też grupa juniorów po raz kolejny Dance Team, młodsza mini Dance Team. No i muszę tutaj powiedzieć, że te mistrzostwa były bardzo udane dla naszych tancerzy, ponieważ młodsza formacja, która brała udział po raz pierwszy, zdobyła tytuł pierwszego wicemistrza Polski w swojej kategorii, natomiast juniorzy zdobyli tytuł mistrza Polski w takiej grupie już formacji tańczących, ponieważ tam ta grupa to miała silną konkurencję. Tańczyliśmy po raz pierwszy w kategorii Silver.
0: Rozumiem, że to coś ważnego.
1: Tak, w tej kategorii juniorów czy dzieci jest podział na grupy czy formacje tańczące w kategorii brąz, później silver, no i na końcu gold. My przeszliśmy w tym roku do kategorii silver, no i udało się zdobyć tytuł mistrza Polski w juniorach.
0: Tytuł mistrza Polski to również przepustka do kolejnych mistrzostw świata, Europy i tak dalej, i tak dalej. I Wy przymierzacie się do takich występów.
1: Tak, oczywiście tańczyły nasze formacje w federacji WADF, natomiast starsza formacja jeszcze uczestniczyła w takich kwalifikacjach na turnieju w Sosnowcu, kwalifikacjach, które umożliwiają formacjom tańczyć na mistrzostwach Europy czy świata. No, Dance Team wytańczył tam również pierwsze miejsce, zdobył kwalifikacje na mistrzostwa Europy, jak i również na mistrzostwa świata. Mistrzostwa Europy odbędą się w maju w Niemczech i tutaj przygotowujemy się bardzo mocno do tej imprezy. Natomiast młodsza grupa, dzięki temu, że zdobyła tytuł wicemistrza Polski, też może ubiegać się o prawo startu na Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kopenhadze w czerwcu i też przymierzamy się reprezentować nasz kraj na tych właśnie imprezach.
0: Rozumiem, że już teraz trenujecie układy?
1: Tak, układy skończyliśmy choreografię na początku kalendarzowego roku, czyli w styczniu. Teraz szlifujemy, czyścimy, tak w gronie tanecznym to się mówi, także przygotowujemy się z treningu na trening do kolejnych imprez, bo oprócz tych mistrzowskich imprez mamy również ogólnopolskie turnieje, także praktycznie co drugi tydzień tańczymy na jakichś turniejach.
0: Rozmawialiśmy już z trenerem, a teraz rozmawiamy z młodymi tancerkami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nasza grupa nazywa się Mini Dance Team.
0: Co tańczycie?
3: Hip-hop.
0: A dlaczego tańczycie?

0: Jak to wygląda z waszego punktu widzenia? Czy zmieniły się pod wpływem tańca na lepsze, na gorsze? Jak to wygląda?
1: No wiadomo, tańcem żyje cała rodzina. Dostosowujemy się do treningów, do wyjazdów, do kibicowania, wspierania tych dzieciaków. To nie jest tak, że to tylko jedno dziecko żyje tym tańcem, tylko tak jak mówiłam, no wszyscy. Dzieciaki chcą się rozwijać, dla nich najważniejszy jest taniec. W domu, gdzie mogą, tańczą, idziemy na zakupy, tańczą. Na mieście tańczą, wszędzie tańczą.
0: Czyli rozumiem, że rozwijają się i zmieniają się na dobre.
1: Tak, dokładnie tak jest.
0: A wy tańczycie?
1: My ich wspieramy. Nasz taniec to jest wiadomo jaki, no ale możemy się uczyć od nich.
0: U pani kto tańczy?
2: Córka.
0: Ile tańczy lat?
2: Przerwę miała 2 lata, ale wróciła tutaj do pana Piotra. No i podoba jej się taniec, rozwija się. Wiadomo, okres buntowniczy trochę przeszkadza, ale chce chodzić.
0: Czyli generalnie rozumiem, że wspiera pani co?
2: Tak, oczywiście wspieramy ja z mężem. Kibicujemy zarówno jej, jak i całej drużynie.
0: Dlatego chcielibyście, żeby jednak pojechali na ten...
2: Oczywiście, chcemy, żeby pojechali, żeby zobaczyli, jak wygląda to z innej strony, w większym świecie, w wielkim świecie.
0: Jesteśmy na treningu starszej grupy Dance Team. Przygotowujecie się do ważnego wydarzenia, do startu w ważnych zawodach. Co to będą za zawody? Przypomnijcie.
3: Mistrzostwa Europy w Niemczech i świata w Wielkiej Brytanii.
0: I jakie to ma dla was znaczenie, żeby jechać na tego typu zawody?
3: No na pewno dla większości grupy to było duże marzenie. Mi się wydaje, że od dawna, żeby pojechać za granicę na takie mistrzostwa. Mimo tego, że już byliśmy w Czechach, to uważam, że dla większości osób było to dość duże marzenie.
0: Czujecie się dobrze przygotowane?
4: Tak, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, tak bynajmniej nam się wydaje. Jesteśmy też zestresowani, ale również podekscytowani.
0: Macie jeszcze trochę czasu, dużo ćwiczycie?
4: Tak, dużo ćwiczymy. Czy mam dużo czasu? Nie wiem, nie do końca, bo w maju są już mistrzostwa, ale mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze.
0: Od jak dawna trenujecie? Jak długo trenujecie? Na przykład ty.
3: Ja trenuję od około 7 lat. Jeszcze wcześniej chodziłam na akrobatykę i od 7 lat trenuję hip-hop.
4: Ja od około 8-9 coś takiego, bo przecież była jeszcze gimnastyka, jakieś trampoliny, jakieś zajęcia takie też pozataneczne.
0: To niezłe doświadczenie, a tutaj?
3: No ja też około 8 lat i w sumie to taniec to był taki jeden z pierwszych sportów, który trenowałam.
5: Ja, gdy miałam 8 lat, zaczęłam balet i hip-hop, ale bardziej przemówił do mnie hip-hop.
0: No i czym ten hip-hop do was przemawia?
5: Jest to moim zdaniem o wiele lepszy niż balet. Można siebie wykazać, ale też również jest czasami ciężko. Lecz no jest to taki taniec, daje dużo radości, sprawia nam radość właśnie, czujemy się dobrze, gdy tańczymy. No i robimy to.
3: Ja uważam, że hip-hop to jest dość energiczny styl tańca i uważam, że można dużo emocji wykazać przez hip-hop i no wyżyć się tak naprawdę, bo jest to, no jednak potrzeba dużo siły i energii. Wiadomo, że trzeba mieć też no siłę w mięśniach, w rękach i w ogóle, bo to jest najważniejsze. No to jest taka podstawa, że jeśli chce się trenować hip-hop, to trzeba też ćwiczyć mięśnie i siłę, bo bez tego to nie da rady.
0: A tobie co daje taniec? Co czujesz, jak tańczysz?
4: A się czuję dobrze, jak tańczę, bo też hip-hop to jest taki stan, gdzie nie trzeba wszystkiego robić na tip-top, gdzie trzeba wszystko tak od razu spinać coś, tylko też można poczuć się w tym tańcu i też można to tak pokazać na parkiecie.
3: Na pewno daje mi dużo radości. Mogę wyładować swoje emocje po na przykład ciężkim dniu. Lubię to, robię to dlatego, że to lubię. Jest bardzo fajnie.
6: 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okej.
7: Eska Braniewo.
8: Dzisiaj w studio Radia SK goszczą 3 uroczniejszczyny. Panie ze szkoły tańca Broadway, które mają czym się pochwalić, ale zanim to chwalenie się, to może najpierw Ewa Kalka, czyli szefowa studia tańca Broadway z Elbląga, opowie nam o tym, że w tym roku świętujecie duże wydarzenie, bo 20 lat już szkoła działa.
9: Tak, 20 lat minęło, jakoś tak strasznie szybko, ale dużo się też w tym czasie wydarzyło. Nawet nie zliczę, ile tancerzy przeszło przez nasze sale, przetańczyło z nami te lata, ale są osoby, które są z nami bardzo długo i między innymi są to kobiety, które tańczą w grupie Kubana, która no, dopiero co zrobiła nam świetny prezent właśnie urodzinowy, bo wygrały dziewczyny Puchar Świata w Warszawie.
8: Zaraz będziemy się tym chwalili. Póki co jednak jeszcze pytania po szkoły tańca. Co się dzieje w takiej szkole tańca? Kogo wy uczycie i jakiego tańca?
9: Do nas przychodzą dzieci już od czwartego roku życia, czasami troszeczkę młodsze. No i pierwsze kroki stawiają na sali tanecznej, ćwicząc troszeczkę

0: gimnastyki, troszeczkę rytmiki, troszeczkę podstaw baletowych łapią, chociaż swego czasu taniec klasyczny u nas był bardzo mocnym ogniwem. Natomiast no, dzieci zaczynają w tym wieku i trzeba mieć naprawdę bardzo dużo w sobie pasji, energii i determinacji, żeby zacząć w tym wieku, a skończyć na przykład w wieku dorosłym albo jako nastolatka chociaż. Mamy właśnie też przyjemność widzieć rozwój właśnie od takiego dziecka do osoby dorosłej, która prowadzi teraz już u nas zajęcia. Mamy dziewczynę, która jako dziecko stawiała u nas pierwsze kroki, a teraz jest instruktorką i uczy dzieci właśnie w naszej szkole.
1: A jakich tańców uczycie? Jakie to są zakresy taneczne?
0: No więc zaczynamy od rytmiki, potem dzieci wybierają sobie kierunek, albo bardziej idą w gimnastykę i ćwiczą akrodens, albo idą w taniec z przyborem, taniec ze wstążką, albo taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec nowoczesny. No i później dla osób dorosłych to tutaj zdecydowanie dominuje taniec latino, ale uczymy też tańca w parach, mamy także zajęcia fitness i zumba.
1: Szeroko. Latino, bo o tym będziemy rozmawiali na dużym wydarzeniu, czyli na takim konkursie World Artistic Dance Federation, czyli Federacji Tańca Artystycznego, ogólnoświatowym konkursie. Wasz zespół, Cubana Team z Elbląga właśnie, to był największy możliwy sukces, czyli złoto w kategorii, która była bardzo mocno oblegana. W studiecki Anna Tomaszewska i Anna Podleśna, czyli dwie zawodniczki z Cubany. Drogie panie, jak to się stało, że może najpierw od początku. Jak to się stało, że panie zaczęły tańczyć?
2: No przede wszystkim tak jak to w życiu bywa. Miłość do tańca, miłość do aktywności, do ruchu. No i tak trafiłyśmy przed laty wieloma, nawet już nie jesteśmy w stanie doliczyć, jaki to był. Nie mogę tego powiedzieć. No to tańczy naście lat już na tych deskach szkoły tańca Broadway. Zawsze w doborowym towarzystwie wielu kobiet aktywnych zawodowo, rodzinnie. I ta pasja, która tak jakby, nasze hobby, które stało się pasją, spowodowało, że jest to nasz sposób na życie, na taką naszą codzienność. No oczywiście, gdyby nie przewodnictwo naszej doskonałej trenerki, pani Katarzyny Gorzkiej, pewnie te sukcesy nie miałyby takiego wymiaru, a tak to siła grupy, olbrzymia determinacja, takie zaangażowanie, powiedziałam, w całości, bo to jest grupa, to jest siła kobiet, siła dyscypliny, którą mamy i to też wszystko się składa na to, jakie mamy osiągnięcie.
1: Czyli to złoto. Pani Anno, a u pani jak to wyglądało z tym tańcem?
3: U mnie wyglądało to tak, że ja poszłam po prostu, żeby się poruszać. Zawsze lubiłam tańczyć, poszłam po prostu się poruszać. No i tak to jakoś się rozwinęło. Jeszcze mnie uczyła Ewa, tutaj obecna kalka. Na początku była to samba, też kilkanaście lat temu. Rozwinęło się to w takim kierunku, że jesteśmy dużą grupą, która jest naprawdę ze sobą razem na dobre i na złe. Dużo ze sobą przechodzimy. Ten taniec też mi pokazał to, że można oderwać się od wszystkiego i po prostu jest to sposób na życie, tak jak Asia powiedziała, ale jest to sposób też na zdrowie fizyczne i psychiczne, bo to jest po prostu coś takiego, że idziesz na salę i zostawiasz wszystko inne za tą salą. Po prostu się skupiasz na tym, co robisz.
1: 22 osoby tworzą zespół.
4: 24.
1: Jak to wygląda? Taki trening to chyba nie jest prosta sprawa, że taki tłum się pojawi na sali.
2: Tak, trenujemy już na różnych salach w tej chwili, żeby móc tak zwane nasze rysunki dobrze rozłożyć, żeby to było efektowne na tych wszystkich pokazach. No przede wszystkim frekwencja, tak? Tutaj musimy być wszystkie w komplecie, żeby stworzyć ten cały układ, żeby on miał odpowiedni swój wizerunek. Do tego nasz też i wygląd zewnętrzny i cała oprawa też techniczna, wizualna i sportowo-sukienkowa. Sportowo-sukienkowa, także frekwencja musi być. Rzucamy czasami swoje codzienne, tam gdzieś przesuwamy zadania i zawsze stawiamy się na tym treningu. I to jest też warunkiem sukcesu, ta nasza dyspozycyjność, którą mam.
1: Te rysunki, o co chodzi z tymi rysunkami? To jest tak, że trener mówi, a ty tu, ty tam, a wy tam?
3: Jak w każdym sezonie zaczynamy nowy układ i trenerka Kasia Gorzka ustawia rysunek, czyli ustawia, która dziewczyna gdzie stoi. Na początku nam pokazuje, która gdzie stoi i później my się musimy tego nauczyć i tego pilnować. Z przodu ma być linia, z boku ma być linia skośna, prosta. Także czasami nie jest to proste. Czasem jest dużo zabawy przy tym. Czasem trochę stresu, takiej adrenalinki, ale ostatecznie no, wychodzi wychodzi niezła robota z tego.
1: Wychodzi złoto. Takie pytanie zawsze mnie intrygowało przy tego typu działaniach. Jeżeli wytrenujecie, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset razy zanim wystąpicie, to nie drażni was to, że w kółko ta sama muzyka leci i tak w kółko to samo?
2: Nie, nie. To jest ten efekt jak gdyby finalny powoduje, że nie zdarzyło mi się, żeby mi się ani nie chciało wyjść z domu, ani wejść na tą salę. Wręcz przeciwnie, to powiedziała koleżanka, że potrafimy być zmęczone naprawdę fizycznie gdzieś na swoimi obciążeniami, a wchodzimy na salę i nam się wszystko zamyka i jesteśmy tylko my i ten taniec i muzyka.
1: I ta muzyka po raz 645.
3: Ta muzyka nie jest ciągle ta sama, dlatego że cały układ ma oczywiście jedną muzykę, ale jak trenujemy poszczególne tańce, to Kasia Gorzka nam włącza inną muzykę. Do samby jest różna muzyka, do rumby jest różna muzyka, także to nie jest tak, że my kilkaset razy tańczymy tylko jedną muzykę. Może by to rzeczywiście mogło być trochę zbyt trudne, ale jest różnorodność.
1: Okazuje się, że jest różnorodność. A jak wygląda taki układ na początek? Jest, nie wiem, tu się jedna potknie, tam coś, to są chyba takie trudne kroki.
0: Mieliśmy taki przypadek na naszych pierwszych zawodach, ja nie pamiętam, który to był rok, ale pamiętam, że to był Szczecin i tak postanowiliśmy, Ania pamięta, 2018, postanowiliśmy, że w końcu wyjdziemy z tymi naszymi paniami poza budynek szkoły, bo to się tak zaczęło już fajnie rozkręcać. No i były tam takie przypadki, że jednej spadł but na przykład, który dalej był przypięty do nogi i no wyobraźcie sobie, jak sandałek tak sobie z nóżki spadnie, a jest dalej przypięty do kostki paseczkiem. No nie fajnie się wtedy tańczy i cała sztuka polega na tym, żeby nie przestać, nie zejść, nie pogubić się w krokach. Któraś tam gdzieś tam się poślizgnęła, były przypadki, że gdzieś komuś obcas w sukienkę wszedł. No są takie różne potknięcia, ale właśnie cała w tym sztuka, żeby nikt tego nie zauważył po prostu.
1: Tutaj chyba nie było takich potknięć, bo na tym międzynarodowym turnieju tanecznym wy walczyłyście, bo to same panie, złoto. Jak ten wasz występ wyglądał?
3: Nasz występ wyglądał tak, że byliśmy w pełnym skupieniu i, że tak powiem, w pełnej gotowości fizycznej i psychicznej. Chociaż to jest układ dość nowy, bo zaczęłyśmy go późno, miałyśmy inne projekty jeszcze i zaczęłyśmy później niż zwykle. Także no nie było takiego przekonania, że my jesteśmy tak na 100% tak świetnie przygotowane w tym konkretnie układzie, bo no zabrakło nam troszkę tego czasu. Ale jednak ta determinacja i dyscyplina i dodatkowe treningi wcześniej i tam rozgrzewka i skupienie i zobaczenie chwilę wcześniej nawet tego parkietu, jak to tam trzeba stanąć, no, dało efekt.
1: Pokonałyście 10 zespołów z całego świata. Był stresik przed samym występem?
2: Tak. Stres jest zawsze, to jest jak gdyby nieodzowny element. On motywuje też do działania, bo jest silne takie skupienie, jak powiedziałyśmy, ale też daje nam takiego animuszu ten nasz wizerunek zewnętrzny. Jesteśmy zawsze też dobrze przygotowane, mamy piękne sukienki. To jest też cały zabieg artystyczny, żeby nam dopasować, żebyśmy wyglądały tak efektownie i chyba takie wrażenie zrobiłyśmy, bo tam wiele osób zwracało uwagę, że ten nasz anturaż jest taki dopięty, napracowany.
1: Wy oglądałyście potem siebie pewnie na jakichś filmach? Jak to wyglądało z zewnątrz?
3: No ja miałam...
1: Jesteście zadowolone?
3: Ja miałam ciarki, jak oglądałam. Podobało mi się, było równo, bo w takich układach zwracamy uwagę na to, żeby jednak te 20 parę osób, ręka do góry to równo, ręka na bok to równo, czy obrót, czy cokolwiek. No i oczywiście zawsze jest coś do poprawki, ale jesteśmy z siebie naprawdę zadowolone i dumne i nasza trenerka przede wszystkim też jest zadowolona i dumna, to jest też jej ciężka praca i no gdyby nie ona, gdyby nie jej tutaj dyscyplina, to by tego nie było pewnie.
2: Przecież nasze rodziny, które to wspierają, tak? Dużo koleżanek ma jeszcze małe dzieci, także to jest organizacja całego też domu na co dzień i też tych naszych dni treningu, gdzie rodzina przejmuje obowiązki dodatkowe, także.
1: A to dużo godzin treningu jest?
2: Mamy 3 razy w tygodniu, a dodatkowo jeszcze sobie potrafimy same gdzieś na sali poćwiczyć, więc nie mówiąc już o jakichś tam dodatkowych, tak? Wzmacniających mięśnie, żeby to miało odpowiedni efekt.
1: To się nazywa determinacja. Trudne zdanie teraz będzie. Jakby pani opisała, gdyby ktoś nie widział ten wasz występ? Da się to zrobić?
3: Jakbym opisała? Tam akurat były 22 osoby, 22 kobiety. Wychodzą 22 kobiety w...
1: Właśnie w jakich strojach?
3: W sukniach ze srebrnymi frędzlami, oklejone błyszczącymi kamieniami, uczesane wszystkie tak samo w koka, gładko. Piękna ozdoba srebrna na głowie. Piórko tutaj na ręce do dodatku. Wszystkie makijaże takie, no makijaże są sceniczne, to są wyjątkowe makijaże. To nie jest makijaż nawet na Sylwestra. On jest taki inny zupełnie. Więc no wyglądamy trochę nienaturalnie może, tak jakby ktoś na ulicy zobaczył, ale w takim miejscu jak scena, no, wyglądamy odpowiednio, że tak powiem. No i cóż, no idziemy na swoje miejsca, zaczyna grać muzyka i robimy robotę.
1: Ile taki występ trwa?
3: 3,5 minuty, tak, 3,5 minuty około, tak. I to czasami jest długie 3,5 minuty.
1: Nie wątpię. Fizycznie?
3: Fizycznie, no to my jakby dbamy o to, żeby tę kondycję mieć, natomiast no jesteśmy trochę zmęczone po takim występie. Wiadomo, to są też emocje, to są... Natomiast no jest naprawdę taka pełna mobilizacja ciała. Zmęczenie jest, ale to jest tak, zmęczenie jest całym wyjazdem, bo to trwa długo, tam długo godzin jesteśmy na nogach, to bardziej to wszystko gdzieś tam też daje swoje. Natomiast sam występ zmęczy, owszem, ale to jest wszystko do zniesienia.
1: A jak to wyglądało na tym konkursie? Widziałyście wcześniej te zespoły, które z wami konkurują, czy wy byłyście pierwsze na przykład?
2: Na ogół staramy się nie oglądać konkurencji, żeby się nie stresować. Tak jak teraz stało, że przemieszczałyśmy się i ukradkiem spoglądałyśmy i rzeczywiście poziom był bardzo wysoki, co nas jednocześnie mocno mobilizowało, że nie będzie tak prosto.
1: Panie Ewo, a jak kto ocenia taki zespół? Bo mnie to zawsze to zastanawiało, jak to jest oceniać tego typu występy. To chyba nie jest taka prosta sztuka i trzeba mieć jakieś duże doświadczenie.
5: To nie jest prosta sprawa, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć papiery na to, żeby w ogóle móc sędziować, to międzynarodowe. No cóż, no, komisja sędziowska oczywiście w międzynarodowym składzie, która po prostu zna się na technice tańca, zna się na tych wszystkich stylach tańca, które są tam prezentowane, na tym jak powinna wyglądać formacja. No i tak, żeby mogli to właśnie skrupulatnie dobrze ocenić, to musi być jury z najwyższej półki tak samo.
1: A to jest oceniane tak, że nie wiem, synchronizacja, układ włosów, makijaż, czy co jest oceniane?
5: Może akurat fryzury i makijaż na ostatnim miejscu, natomiast no ogólnie na pewno technika, na pewno właśnie te rysunki, czyli to musi się pięknie zmieniać jak w kalejdoskopie, to się musi wszystko zgadzać. Choreografia jest brana pod uwagę, wyraz artystyczny, czyli czy dziewczyny mają taką energię sceniczną, którą potrafią przekazać. No nie można się na scenie wstydzić. Jak wychodzi grupa i ma no, w miarę taką choreografię poukładaną, ale widać, że gdzieś tam jest taki jeszcze niedopracowany ten cały wizerunek, cały artystyczny, to może mieć problem, żeby tutaj coś zdobyć. Natomiast no, dziewczyny są już na tyle doświadczone, że im akurat tego nie brakuje.
1: Przebojowość się liczy, znaczy. To był układ o jakiejś nazwie specjalnej, czy?
3: Diva.
1: Diva, operowa diva?
3: Nie, bardziej taka diva jako kobieta z klasą, kobieta trochę błyszcząca, może nawet nie trochę, bo właściwie te nasze sukienki były nawet bardzo błyszczące, także bardziej w tym kierunku.
1: Ale szykujecie coś kolejnego już, bo rozumiem, że to już za wami, a przed wami kolejne wyzwania, czy jakieś nowe układy, nowe turnieje?
3: Nowe układy to od nowego roku szkolnego, nowe wyzwania to teraz... Mamy takie w planie, ale to niespodzianka, na razie jeszcze o tych nie mówimy, a tak najbliżej, no to już w czerwcu gala szkoły.
1: I gdzie ta gala będzie, jak będzie wyglądała, Pani Ewo?
5: Jak zwykle w Teatrze imienia Aleksandra Sybruka w Elblągu 18 czerwca o godzinie 18. No, jeżeli ktoś ma ochotę właśnie zobaczyć na żywo, jak to wszystko wygląda, to zapraszamy jak najbardziej. I mamy nadzieję, że wszystkie nasze zespoły, bo będzie ich bardzo dużo, około 250 tancerzy zaprezentuje się na scenie, że wszyscy dadzą właśnie Państwu tą energię i te niezapomniane wrażenia artystyczne.
1: Oczywiście informacje o tym znajdzie się w sieci i na fanpage'u Szkoły Tańca Broadway w Elblągu, a w studio Eski gościły Ewa Kalka, szefowa tego studia, Joanna Tomaszewska i Anna Podleśna, czyli zawodniczki z zespołu Cubana Dance Team, które wywalczyły złoto na Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym World Cup. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
3: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy. Radio.
6: Радіо СК Бранєво. Цим живе місто.
7: У студії Марта Радіо і це випуск новин з Бранєва. Поляк намагався контрабандою провести до Росії 40 кілограмів гашишу вартістю 2 мільйони злотих. Трапилося це все на прикордонному переході у Гжагодках. Він сховав наркотики у схованках свого автомобіля. Вони були сховані у спеціально підготовлених структурних модифікаціях, модифікованому паливному баку та модифікованій колісній арці.

0: systemu ratowniczo-gaśniczego właśnie w tym roku. Także rozwijamy się w każdej dziedzinie.
1: Jak widać, łączycie przyjemne z pożytecznym.
2: Tak, czasami w akcji, czasami na koncercie, no i tak spędzamy wolny czas, bo to oczywiście robimy nieodpłatnie, charytatywnie. No i tak to wygląda.
1: Jak to strażacy, ochotnicy.
2: Tak jest.
1: W takim razie dziękuję bardzo i zapraszam do słuchania orkiestry OSP z Kętrzyna. Można was szukać na festynach,
2: na
1: uroczystościach, dożynkach. Jak ktoś będzie chciał, to trafi.
2: Na znajdzie, tak jest.
3: Witam serdecznie. Wiesława Wojciechowicz, tambur-major orkiestry Dęte i Ziemia Lęborska.
4: Zuzanna Młynek, marżonetka.
5: Weronika Migowska, również marżonetka.
6: Dzień dobry, Gustaw Klein, flecista.
1: Pięknie wyglądacie, pięknie gracie i pięknie tańczycie, tak to nas?
3: Tak, tańczymy. Przed orkiestrą idzie sekcja marżonetek. Jest to skład 12-osobowy dziewcząt. Ćwiczymy bardzo intensywnie, nawet dwa razy w tygodniu, żeby móc wystąpić między innymi na takich uroczystościach jak dzisiaj.
1: Jak duża jest wasza grupa? Bo to jest orkiestra
3: tak.
1: Plus dziewczyny.
3: Tak, to jest orkiestra plus dziewczęta. Jesteśmy orkiestrą społeczną, dlatego nie za bardzo mam narzędzia, aby motywować młodzież, więc młodzież jest naprawdę, to jest młodzież z wielką pasją. To są uczniowie i absolwenci szkoły muzycznej.
4: Ja w sumie od małego zawsze tańczyłam i brałam udział w festiwalu ulicznym, który miał miejsce właśnie w Lęborku. I miałyśmy być cheerleaderkami, gdzie pani Wiesia nas przygotowywała i po prostu pani Wiesia się zapytała mnie i mojej siostry, czy chcemy dołączyć do orkiestry, się zgodziłyśmy i po prostu na drugi dzień od razu pojechałyśmy na występ i nam się po prostu spodobało i ja zostałam i tak już 5 lat jestem.
5: W moim wypadku to wyglądało w taki sposób, że już jako mała dziewczynka chciałam zostać tancerką, baletnicą i tak naprawdę poznałam się z panią Wiesią w 3 klasie podstawówki, bo wtedy właśnie dołączyłam do baletu i właśnie od tego momentu może powiedzieć, że ewoluowałam i po prostu z biegiem lat i z większą pasją, ale też również i zaangażowaniem, determinacją i też większym takim doświadczeniem. Właśnie pani Wiesia po prostu pewnego dnia zaproponowała mi, żebym dołączyła już do marżaretek i tak już od bardzo długiego czasu, myślę, że 7 dobrych lat już właśnie w nich uczestniczę i myślę, że to jest też piękna inicjatywa, bo pokazujemy też w nich, że można też tańcem wspierać patriotyzm i takie właśnie święta, które są bardzo ważne i to jest według mnie piękne, że jako młodzież możemy też pokazywać swoją inicjatywę w tym.
1: Właśnie, dziewczyny tańczą, a chłopaki grają. I tu mamy flecistę.
6: Gramy, gramy.
1: Jak trafiłeś do zespołu?
6: Poprzez kolegę zapoznał mnie, tak poprosił, żebym mógł zagrać. I tak jakoś trafiłem 5 lat temu.
1: I tak zostałeś, rozumiem, że ci się to podoba.
6: Tak, mam pasję po prostu do muzyki. Lubię grać, lubię muzykować, że tak powiem.
3: I tak tańczymy, gramy 20 lat.
1: I obyście grali do końca świata jeden dzień dłużej, bo to, co robicie, naprawdę jest bardzo fajne, cieszy ucho, cieszy oko. A ja myślę, że ci, którzy was nie widzieli i nie słyszeli w Braniewie, to na pewno będą mogli zobaczyć was w Lęborku przy okazji różnych uroczystości i gdzieś w świecie, bo na pewno was gdzieś będzie można spotkać.
3: Tak, my byliśmy na Węgrzech, byliśmy w Transylwanii, byliśmy w wielu, wielu miejscach i właśnie trwa nabór do orkiestry. Ogłaszamy się na Facebooku i na różnych innych mediach społecznościowych. Zapraszamy chętne dziewczęta i zapraszamy chętnych muzyków. Mogą to być panowie, panie, dziewczynki, chłopcy. Wiek naprawdę nie ogranicza. W każdym wieku zapraszamy pasjonatów muzyki i tańca.
1: Niech informacja leci w świat. Jeżeli ktoś chce świetnie się bawić, to wie, gdzie szukać członków orkiestry Dętej z Lęborka. Dziękuję bardzo.
7: Dziękujemy.
1: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia z Braniewa, bo właśnie tutaj przy okazji jubileuszu OSP w Braniewie odbył się koncert orkiestr dętych, orkiestr służących w ochotniczych strażach pożarnych przede wszystkim. I jedna z takich orkiestr jest razem z nami, to orkiestra OSP z Zielonki Pasłęckiej, którą wielu z naszych słuchaczy na pewno zna, lubi i widziało gdzieś przy okazji jakichś uroczystości. Dzień dobry, witam.

0: bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam bratki Adrian Kapelmisz, orkiestry Dętej Zielonki Pasłęckiej. Serdecznie witam.
0: Jak się czujecie w Braniewie?
1: My w Braniewie dobrze, bo my tu często przebywamy. Uświetniamy waszą imprezę. W sumie jesteśmy najbliżej tą orkiestrą. I 11 listopada to standardowo już u was co roku. I okoliczne inne imprezy, tak jak dzisiaj. Nam jest miło tu gościć.
0: Proszę powiedzieć, jak jesteście dużą orkiestrą? Kto u was gra i jak dużo lat już gracie?
1: W następnym roku będziemy mieli stulecie, akurat tak się nam składa.
0: 100 lat.
1: 100 lat, tak jak słychać, bo orkiestra powstała jeszcze na Wołyniu, to z tradycjami, jak tu się przemieszczali, to przywieźli instrumenty, dalej kontynuowali to i właśnie w następnym roku, w kwietniu, będziemy obchodzić taki duży jubileusz stulecia. Gra nas teraz około 35 osób, dzisiaj jest 24, bo nie wszyscy mogli być i no i przedział wiekowy różny, od 15 do 60, 70 lat, jak to w takich orkiestrach bywa.
0: Jak to jest? Tylko gracie, czy również jeździcie gasić pożary?
1: Akurat ja jestem zawodowym strażakiem, służę w Pasłęku, ochotnikiem też u nas. Niektórzy, co zależy, to jest rozbite, bo ci, co są miejscowi, bo też dużo jest z pozamiejscowych, ci, co mieszkają w Zielonce Pasłęckiej, to jeżdżą gasić oczywiście, a inni, niektórzy są wojskowymi, niektórzy rolnikami, jak to zwykle bywa. No różnorodność jest od sasa do lasa.
0: Ale generalnie potraficie.
1: Oczywiście, gasimy zawsze. Jak coś się dzieje, to wiadomo, trzeba pomóc.
0: A jaki macie repertuar, jeżeli chodzi o orkiestrę?
1: Ogólnie to przede wszystkim to marszowe, bo jesteśmy taką trochę typowo może marszową. Przy marszach gramy uroczystości typowo takie jak państwowe, hymny i takie tam rzeczy, całe tą otoczkę. Ale ogólnie rozrywkowe, zaraz będzie można nas usłyszeć, jak gramy. Ogólnie mamy wszystko, co trzeba. Jak wymaga dana sytuacja, tak dostosowujemy się.
0: Oprócz tego, że strażacy i nie tylko ludzie, generalnie muzycy, to i instrumenty, i to poważne instrumenty.
1: No zakres jest duży, od małego flecika do dużej tuby, bęben. No różnorodność też jest, ale to na tym polega właśnie orkiestra dęta, że nie mogą być tylko trąbki, tuby, ale różne instrumenty jak saksofony, flety i puzony i tym podobne.
0: Jest pan strażakiem ochotnikiem. Jak pan trafił do orkiestry?
1: U mnie to trochę rodzinne tradycje, ponieważ u mnie grał dziadek, mój tato, mojego taty czterech braci, teraz mój chrześniak jeszcze gra. Tak pokoleniowo trochę tam jesteśmy, z takimi, można powiedzieć, genami jakimiś muzycznymi. No jak byłem mały, to jeździłem z tatą na te imprezy, już wtedy tak się wkręcałem. Pewnie jak już podrosłem, to poprzedni kapelmistrza Zestyn Torucki, który uczył nas, nauczył i tak zostałem. Później tak los chciał, że zostałem kapelmistrzem i dzisiaj już 11 rok prowadzę tą orkiestrę. No i tam z wymiernymi skutkami, jak widać.
0: To super, bo to jest bardzo miłe, że nie tylko strażacy wyjeżdżają do różnego rodzaju zdarzeń, ale też i grają. W związku z tym, że zbliża się wasz jubileusz stulecia, to już gratuluję i oczywiście zapraszam do tego, żeby was podziwiać przy okazji różnego rodzaju uroczystości.
1: Oczywiście, na pewno 11 listopada już mamy wpisane, że będziemy z powrotem w Braniewie, chyba że coś wyskoczy wcześniej, ale na pewno nas będzie cię widzieć, słyszeć przede wszystkim. Jesteśmy do waszej dyspozycji.
0: W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Braniewo.
3: W Eskowym studio gościmy pana Tomasza Kołakowskiego z nadzalewowej kolei drezynowej, z którym porozmawiamy o tej niewątpliwej atrakcji turystycznej naszego regionu. Kolej drezynowa ma już za sobą w tym roku inaugurację. Pierwszy i to wyjątkowy kurs z Stolipnicka do Fromburka miał miejsce 25 kwietnia. Drezynami można było szaleć również w długi majowy weekend. Na początek zapytam więc pana, dlaczego pana zdaniem warto skorzystać z tej atrakcji?
4: Dlatego, że to jest dobra rekreacja, zabawa dla całej rodziny, również dla grup znajomych, czyli często młodzi ludzie składają się w kilkoro na jedną drezynę, bo to drezyna ma formę takiej platformy, to można sobie na stronie zobaczyć przed tym, jak się tym jedzie. Natomiast to są tak naprawdę dwa siedziska i rowery, z tyłu jest ławeczka i dwie osoby pedałują. Także jak jest gorsza kondycja, można się w trakcie jazdy wymieniać.
3: Ile trwa przejazd takiej jednej trasy?
4: No, z Frombork do Świętego Kamienia z powrotem to mamy 15 kilometrów, no to już jest taka dla bardziej zaawansowanych, którzy chociaż przynajmniej trochę się ruszają, no to tak wychodzi gdzieś powiedzmy te półtora godziny, godzina 45, natomiast krótsza trasa, ja ją osobiście

0: się bardziej lubię, bo nad samym brzegiem, wzdłuż brzegu Zalewu Wiślanego, to jest z widokiem na Krynicę Morską, to jest rząd prawie 10 km tam i z powrotem. Oczywiście zapewniamy w Świętym Kamieniu odpoczynek 20-minutowy.
1: No to w tej chwili jest jedyna opcja, żeby dotrzeć do tego Świętego Kamienia.
0: Tak, tak, to jest bardzo malownicze miejsce. Latem oczywiście młodzież, dzieci się kąpią. Nasi pracownicy w tym czasie tej przerwy obracają na takich obrotnicach przez nas zaprojektowanych, wykonanych te drezyny w kierunku w tym powrotnym. Natomiast tam są jakieś możliwości sobie przycupnięcia. Też jak dla firm, czy zorganizowanych grup. Po ostatnim kursie organizujemy latem taki wyjazd z ogniskiem w Świętym Kamieniu. Także mamy to uzgodnione z Urzędem Morskim i też taka atrakcja jest tam zapewniona.
1: Zastanawia mnie, skąd wzięliście Państwo pomysł na to, żeby stworzyć taką atrakcję w tym właśnie miejscu? Bo z tego, co się orientuję, nie pochodzicie z tego regionu.
0: Nie pochodzimy z tego regionu. Ja osobiście pochodzę z Tucholi w Borach Tucholskich, też z bardzo malowniczego miejsca. Natomiast to jest grupa czterech inżynierów, którzy się troszeczkę zawodowo się tak przeważnie, w większości trzech nas jest inżynierami budownictwa. Jeden z nas wykłada w Wyższej Szkole Pożarnictwa, także mamy i strażaków, i z każdej branży trochę. Ja osobiście też jestem i drugi udziałowiec jest z mostowcem. Także z różnych stron Polski, z Warszawy, z Radomia, właśnie z Trójmiasta. No i tak sobie jakoś tak się spotkaliśmy zawodowo, a cała historia jest chyba kwestią przypadku, bo jeden z naszych wspólników budował dom, jeden drugiemu budował dom w Kątach Rybackich i szukał więźby dachowej, czyli tartaku. I napotkał takie troszeczkę zarośnięte tory kolejowe i od tego się zaczęło.
1: Tory donikąd.
0: Tory troszkę donikąd. Natomiast zaczęliśmy się interesować, że to jest bardzo historyczna linia. Oczywiście to bez pasji kolejnictwa to się nie odbywało, bo teraz tak może troszeczkę żartobliwie mówię, ale jako, że trochę jesteśmy pasjonatami, tak się zaczęło. Okazało się też, że przepisy się troszeczkę zmieniły, że w ustawie kolejowej włączono tę możliwość ruchu turystycznego.

0: ale jako, że trochę jesteśmy pasjonatami, tak się zaczęło. Okazało się też, że przepisy się troszeczkę zmieniły, że w ustawie kolejowej włączono tę możliwość ruchu turystycznego. Jest na poziomie zgody ministra. Natomiast z tego, co wiem, władze jakby na poziomie rządowym pracują nad przepisami, które to unormują, czyli wytycznymi dla takich drezyn i tak dalej, i tak dalej. Bo w wielu krajach Europy jest to troszeczkę bardziej uregulowane, unormowane. Tak? A my byśmy tymi, którzy przetarli pierwsze szlaki.
1: Już tak bardziej na niższym szczeblu zapadają decyzje właśnie w takiej kwestii, tak?
0: No niekoniecznie, bo tak naprawdę mamy w tej chwili umowę z PKP PLK na zarządzanie linią kolejową, czyli tak naprawdę jesteśmy z jednym ze 156 przewoźników kolejowych w Polsce, czyli dotyczą nas te wszystkie przepisy Urząd Transportu Kolejowego i mamy certyfikat na 5 lat od Urzędu Transportu Kolejowego, jak każdy inny przewoźnik, czyli gdzie tam są określone regulaminy potrzebne, to jest jakby dużo strasznie papierologii, dużo jakichś takich formalnych rzeczy. No, musimy spełniać warunki takie jak normalny przewoźnik na linii kolejowej.
1: Skomplikowane zagadnienie, więc wróćmy na tory. Tutaj wspomniał pan, że jesteście inżynierami, więc no teraz już rozumiem, skąd te nowatorskie rozwiązania, jeśli chodzi o te drezyny.
0: Tak, to może też troszkę śmiesznie zabrzmi, ale pierwszą drezynę, to jest też taka ciekawa historia, pierwszą drezynę jeden z naszych udziałowców zbudował w garażu. Drezyna ta miała tą tylną ławeczkę w kolorze różowym, bo córeczka sobie nie wyobrażała innego koloru jak różowy. Próbował ją gdzieś na jakichś torach przemysłowych, gdzieś pod Radomiem, także to tego typu historie. Chodziła, no i potem sami skonstruowaliśmy tą resztę, zbudowaliśmy resztę drezyn. Co w tej chwili jest ich w Tolkmicku w bazie, no już trochę podzielonej na Frombork, razem 27. Natomiast zaczęliśmy już właśnie takie jakieś badania i pomysły ze wspomaganiem elektrycznym. No i teraz właśnie będą pierwsze dla niepełnosprawnych też z projektu unijnego, takie, który dostaliśmy dofinansowanie. Właśnie podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim umowę pod koniec marca na 14 drezyn i na cały system zarządzania tymi drezynami i uruchomiamy. To projekt się nazywa Kadyny na szlaku, żeby na stałe uruchomić połączenia z kadynami.
1: Już w tej chwili będą trzy linie.
0: Już będą trzy linie, tak. Troszeczkę komunikujemy też to ze statkami z Krynicy Morskiej, z armatorami, bo to też musi być dopasowane. Wbrew pozorom dość popularne, szczególnie dla tych turystów, którzy z Krynicy przypływają, że sobie przypływają. To jest tak, ogólnie patrząc, to tak jest cały dzień, jak jest gorsza pogoda, przyjeżdżają na urlop, to wsiadają sobie na stateczek, jadą drezynami. Teraz właśnie będziemy oferować w tych kadynach, to będzie postój gdzieś godzina 15, godzina półtora godziny. Mamy w ramach projektu też takie materiały wideo, będziemy tworzyli. Też współpracujemy z Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej, oni też mają takie filmiki, że będzie może sobie samemu troszeczkę te kadyny zwiedzić. Też chodzi o, wiadomo, no, historyczno-przyrodniczo, żeby sobie turyści indywidualnie, ale ten nasz operator, pracownik będzie czekał po prostu w kadynach na przystanku, a obróci drezyny i turyści wrócą do niego.
1: Z tego, co pan mówi, wynika, że z każdym rokiem staracie się jakby tą ofertę rozszerzać, dorzucać jakieś nowe elementy.
0: Tak, to się tak niestety się trochę szybko, ja też, każdy z nas pracuje i tak to trochę traktujemy jako hobby, jako pasja, natomiast no to się tak rozwinęło, że przy złej pogodzie w zeszłym roku jednak te 12 tysięcy osób przewieźliśmy, 4 tysiące drezyn razem, także to już się takie mini przedsiębiorstwo robi, w tym logistycznie mówię, to nie jest takie proste, natomiast w tym roku jeszcze uruchamiamy wspólnie z Narusą z Fromborka, zakupiliśmy takie wagony i pierwszy wagon taki w formie kawiarni będzie stał na dworcu w Fromborku. Tam będzie można sobie kawę wypić, lody zjeść, jakieś naleśniki. Właśnie jestem po rozmowach, co tam konkretnie będzie z szefem Narusy. Także zapraszamy od tego sezonu, od długiego weekendu. Może nam się już

0: da otworzyć też wspólnie. Tam będzie kasa nasza i będzie można sobie posiedzieć, poczekać, kawkę wypić, poczekać na drezyny. Nasi pracownicy obsłużą.
1: Wagon restauracyjny.
0: Wagon restauracyjny, dosłownie byłem teraz, wizytacja była lokalna, meble przyjeżdżają w tym tygodniu, także jeszcze chyba jutro, czy przynajmniej na początku

0: internetową zarezerwować.
1: Tak. Nawet jak się umawiamy ze znajomymi, to wiem, że nieraz, no to wiadomo, jest, nie trzeba od razu dokonywać płatności. Tam chyba nie pamiętam ile, chyba 24 godziny, czy ta rezerwacja jest trzymana. Potem oczywiście ona znika, ale no zarezerwować, dogadać znajomych, ale trzeba rezerwować, tak. Natomiast jeszcze ważne, idziemy w kierunku też to, co też w unijnym tym projekcie, też od tego sezonu będziemy mieli dwie drezyny dla osób niepełnosprawnych. Czyli takie, żeby się nie bać typowo, oczywiście trzeba indywidualnie sobie domówić się z nami. Natomiast normalnie z wózkiem dla osób niepełnosprawnych wjeżdżamy, nie ma żadnego przenoszenia osoby niepełnosprawnej, tak to będzie zorganizowane, tak? I te drezyny są też dla osób pedałujących, no bo ktoś musi tam pedałować, wzmocnione właśnie napędem elektrycznym.
0: Jeśli chcecie zobaczyć te wyjątkowe okoliczności przyrody, miejsca, do których inaczej się nie da dotrzeć niż tylko drezyną, to serdecznie zapraszam na stronę
1: nadzelewowa.pl.
0: Tam można się poczytać, tam można sobie zarezerwować i skorzystać z tej atrakcji. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję i zapraszam wszystkich turystów na drezyny.

Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Pracki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w

0: ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Carrie Hilson z hitem zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych.

0: umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: I po reklamie.

0: Darula w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12.

0: 11,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK. Ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy miks hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny.

0: Reklama.
1: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
9: Teoria
11: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
11: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 11. Zaczynamy Eskanius. Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
15: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
14: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejorz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostało

0: Grają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
1: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
2: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
1: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: to chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Może poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: one day.
1: Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca. Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś

0: chips Lays.
1: Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
3: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
7: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Braniewo na czasie.
15: Krzysiek Jaworski. Czas na klubowe brzmienia. Przed nami drugie urodziny grupy Transtream Elbląg. Zagrają DJ-e z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Legnicy czy Łodzi. Elbląg reprezentować będą Agata i Kiela z Venturi i Mistrz Czarnych Placków DJ Śruba. Gwarancja parkietowej energii. Sobota od 20:00 klub Miazga w Elblągu. Wstęp wolny. W ramach kampanii W boju i w potrzebie krwi nie szczędząc, klub krwiodawców działający przy 9 Branieckiej Brygadzie Kawalerii Pancernej organizuje otwartą dla każdego zbiórkę krwi. Odbędzie się ona w poniedziałek w klubie wojskowym przy Sikorskiego 41 w Braniewie. Rejestracja dawców od 8 do 11.
16: Minęła 12, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
17: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
18: Obawiam się lektury, jaka może być.
19: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
16: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
20: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że tak, że SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
21: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
20: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś UFO-ludka spotyka. No, na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną.
1: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
6: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert.

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Reklama.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w

0: oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji dwie puszki plus dwie gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na trzy weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Błogaj z wami zostaje.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Monterze, elektryku, możesz pracować lepiej. Rockfin rekrutuje. Dołącz do naszego zespołu w Nowinie koło Elbląga. Szukamy osób z doświadczeniem. Oferujemy bezpieczne miejsce pracy, nowoczesne środowisko i zespół, na którym możesz polegać. Jesteśmy na rynku od 35 lat. To stabilność, na którą możesz liczyć. U nas zdobędziesz uprawnienia i masz realną szansę na awans. Sprawdź nas i przekonaj się sam. Zgłoś się do nas. Rockfin. Firma, z którą możesz budować przyszłość.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
9: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
8: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
10: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
8: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.

Zaczynamy 13 w Radiu Łezka razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem Łezka. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Radio SK. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gordycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
7: I po reklamie.
5: Eska.

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: I po reklamie.
9: Braniewo na czasie.
10: Krzysiek Jaworski. Urodziny z przytupem. Krynica Morska świętuje 35-lecie nadania praw miejskich. Będzie koncert Leszka Możdżera, degustacja tortu i wspólne zdjęcie mieszkańców. A wieczorem na placu masztowym w Krynicy zagrają Skolim, Enej i Kożuch. Wstęp oczywiście wolny. Szczypiornistki startu walczą o tytuł Mistrza Polski. W weekend w Elblągu odbędzie się Final Four.
11: Pierwszy półfinałowy mecz będziemy grały z Piotrkowią. Doping będzie nam bardzo potrzebny.
10: Mówi Iga Dworniczuk. Start Elbląg zagra w hali przy Grunwaldzkiej o 18. Wcześniej o 15.30 KGHM MKS Zagłębie Lubin zmierzy się z PGE Volt Lublin. Wielki finał w niedzielę o 15.
12: Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
13: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
12: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
14: To jest ekipa filmowa. Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci. Jest rozłożone dużo rzeczy.
15: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
12: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej.

bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej.

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert dalej masz. Szukasz niebezpieczeństwa.

0: Dua Lipa i Physical West. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2-1-1-5. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia Eska. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2-1-1-5. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea. Jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik.

0: wypasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa tajna kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo.
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brikomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brikomarsze. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie, koncert

będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
5: What is it about you?

0: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Oskar Cymes słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cymes za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino, czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
3: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: taka promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I dwóch znajomych na sk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: SK Braniewo. Na czasie.
21: Rafał Maliszewski. Ten niestrudzony urzędnik będzie całodobowo obsługiwał petentów. Od środy przy budynku referatu kierowców na Elblągskim Placu Dworcowym rozpocznie służbę urzędomat.
22: Umożliwi odbiór dowodów rejestracyjnych w sposób podobny, jak odbiera się paczki z paczkomatu.
21: Mówi Adrian Nakusko z Elblągskiego Ratusza. Wystarczy, składając wniosek o dokumenty, zaznaczyć opcję odbioru w urzędomacie, by później samodzielnie na podstawie przesłanego przez urząd kodu PIN odebrać dokumenty. To rozwiązanie powinno znacznie zmniejszyć kolejki w obsłudze kierowców. Michał Wiśniewski, zespół Top One oraz DJ Puño to gwiazdy tegorocznego powitania lata w Tolkmicku. Impreza odbędzie się 4 lipca na terenie przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Wstęp wolny.
23: Muzyką się żyje.
24: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego

mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

Radio SK.

0: Simple, Łatwo Ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał, was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przy ceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Ceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899

0: prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
9: To jest ciekawe uczucie, zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
10: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei,
9: tak.
10: To jest mniej więcej
9: nie znaczy,
10: to samo.
9: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuje, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
8: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, a State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak. Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: do faworyta albo w aplikacji Radio SK. Tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: My premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: I po reklamie.
9: When I'm living in heaven, life is-

0: Duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Wygraj rower w ogrodach, który wybierasz, górski czy miejski. Do 23 maja zrób zakupy za minimum 50 zł, wypełnij kupon, wrzuć go do urny i graj o rower. Więcej paragonów to więcej szans. A jeśli już masz swój rower, 9 maja skorzystaj z darmowego serwisu i przygotuj go do sezonu. 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
13: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Esko.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Boga, i bawcie się grzecznie. Could you be the one to call when I lose control?

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: I po reklamie. Braniewo na czasie.
8: Krzysiek Jaworski. Czas na klubowe brzmienia. Przed nami drugie urodziny grupy Transtream Elbląg. Zagrają DJ-e z Poznania, Bydgoszczy, Torunia, Legnicy czy Łodzi. Elbląg reprezentować będą Agata i Kiela z Venturi i Mistrz Czarnych Placków DJ Śruba. Gwarancja parkietowej energii. Sobota od 20:00 klub Miazga w Elblągu. Wstęp wolny. W ramach kampanii W boju i w potrzebie krwi nie szczędząc, klub krwiodawców działający przy 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej organizuje otwartą dla każdego zbiórkę krwi. Odbędzie się ona w poniedziałek w klubie wojskowym przy Sikorskiego 41 w Braniewie. Rejestracja dawców od 8 do 11.
9: Muzyką się żyje.
10: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Subeme, La Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na SK.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka win od Gipsa. Nowe notowanie rap 20 gram wam w każdy poniedziałek po 23:00, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na SK.

Wczoraj razem z wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co wy na to? Damiano David, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Matifu Czyło, cześć.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, one...

Niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko. Więc powiedzcie mi, co mogłoby u was już minąć? Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: All the Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School 4 pory roku w Radiu SK. To jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzamy, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia. Pogoń 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corey's The Corey też za chwilę.
2: Reklama. 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: to wiem.
1: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem. I udawać, że go nie ma. Milky i David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bibi Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Polska.
1: Reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 40.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
23: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
22: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rap Stacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy Dead Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rap Stacji m.in. PZ, White, BDOS2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rap Stację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga jest zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie, potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsca możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.

W imprezie sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na te od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze. Natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: To promocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu jubilerskiego The One. Braniewo, ulica Królewiecka 60E.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
7: A w tobie?
6: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w Imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15

Kilometr już minął, jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że SK dodaje mocy w biegu, tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 kilometrze, no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Radio SK. Sabrina Carpenter i Espresso.

0: To Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Bolta. I dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula to już za chwilę. SK.

0: Braniewo na czasie.
1: Rafał Maliszewski. Święta Trójca jak nowa, a konkretnie fasada kościoła. Pracę zakończono miesiąc przed terminem, co nieczęsto się zdarza. Realizowany etapami remont tej branieńskiej świątyni trwa od ubiegłego roku. Prace są prowadzone pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Zefir i generał Kutrzeba ponownie na służbie. Sezon rejsów do i Skrynicy Morskiej otwarty. Zefir startuje z Tolkmicka i na pokład zabiera ponad 100 osób, a Kutrzeba z Frombolka i oferuje 75 miejsc. Co ważne, na pokład można wejść także z rowerem. 5 razy wyjdą w maju na boisko Smoki z Zatoki. Najbliższe spotkanie w niedzielę na wyjeździe z Kormoranem Zwierzewo. Zatoka Braniewo jest liderem grupy drugiej klasy okręgowej.
2: Muzyką się żyje. Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć między innymi hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay. A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. To na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20:00, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata, i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

zajść wiecą, najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Topping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Jazd Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz...

KSM Katowice, Wisła Płock z motorem Lublin, jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą, a może jakiś mecz

0: Ernest Osomber, jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.
1: Reklama. Wygraj rower w ogrodach. Który wybierasz, górski czy miejski? Do 23

0: 15 i 16 maja zapraszamy Cię do strefy Pimp Your Bike. Odmień swój rower dzięki gadżetom i stwórz niepowtarzalny styl. Baw się razem z nami. Szczegóły na centrumogrody.pl.
1: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio i Zalia. I dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo. A teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

To Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na sk.pl i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko. Więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: SK Braniewo. Na czasie.
1: Rafał Maliszewski. Gratka dla filatelistów z Elbląga i regionu. Poczta Polska wyda specjalny znaczek w nakładzie 76 tysięcy sztuk z okazji stulecia Gdyni.
2: Motyw znaczka został oparty na plakacie jubileuszowym. Te znaczki będą dostępne w najważniejszych placówkach pocztowych w całym kraju.
1: Mówi Sławomir Kondracki z Poczty Polskiej. Znaczek pojawi się w obiegu już 7 maja. Do 400 osób został zwiększony limit uczestników Marszu i Biegu Nadziei, który odbędzie się 17 maja w Elbląskiej Bażantarni. Zainteresowanie imprezą przeszło oczekiwania organizatorów. Piknik rodzinny, połączony z rywalizacją sportową, to wydarzenie charytatywne, z którego dochód będzie przeznaczony na hospicjum elbląskie.
3: Muzyką się żyje. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej

Zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Majimecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment.

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Way Too Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trump?

Producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. Radio SK. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały. Bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, na dawno mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Win. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless in Neurologin, to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w Imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: Stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl. Autopro.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest filtrem woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na FaceTime. Z Mercedesa do helikoptera, bo moją twarz znają nawet w Uberach. Samotność to wysoka cena, ale nie płaczę.

Eska Braniewo. Two ships in the night.